się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Polska 2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Angielski dla dzieci?
0: Tak.
1: A dla dorosłych?
0: Też.
1: Dla młodzieży?
0: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
0: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
0: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
0: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
0: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32. I po reklamie.

0: Cześć, kłania się Bartek. Ważne dzisiaj w Białej Podlaskiej ledwo ciepło, bo termometry wskażą maksymalnie 19 stopni, ale przynajmniej przez większość dnia będzie całkiem słonecznie, więc ta temperatura odczuwalna powinna być trochę wyższa. Bialscy meteopaci mogą jednak mieć problem, bo dzisiaj bardzo wysokie ciśnienie, które będzie utrzymywało się niemal do samego końca dnia, więc jakby co to już wiecie, dlaczego będą was bolały głowy. Ale w tym tygodniu zrobi się bardzo gorąco w Białej, do 29 stopni w środę.
1: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Historyczne zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec wygrała wybory regionalne. To pierwszy raz, kiedy AfD zwyciężyła w tym landzie. Ten wieczór jest historycznym. Stworzyliśmy historię. Odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj, w Saksonii-Anhalcie. I to jest pewny sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi czołowy kandydat AfD Ulrich Siegmund. Partia podwoiła swoje poparcie. 5 lat temu alternatywa dla Niemiec zdobyła tam nieco ponad 20% głosów. Teraz według sondaży Exit Poll poparcie dla partii sięga 44%. Wielki pożar pod Wrocławiem. Wczoraj wieczorem strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet. Później ogień przeniósł się na pobliskie tereny leśne.
2: W głównej mierze drewniane palety paliły się. W zdarzeniu nie wystąpiły żadne osoby poszkodowane. Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych, w tym naczepa od samochodu ciężarowego.
1: Mówi Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej. W akcji wzięło udział aż 17 jednostek Straży Pożarnej. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a sprawę uszkodzonych samochodów oraz miejsce zdarzenia zbada teraz policja. Liczy blisko 230 metrów i jest najkrótszą uliczką w Kaliszu. Mowa o ulicy Niecałej, która obchodziła swoje święto. Byli rękodzielnicy, przedstawiciele instytucji i kolekcjonerzy.
3: Ja jestem kolekcjonerem wielu rzeczy, przedmiotów i często będąc gdzieś przy okazji kupujemy lalki.
4: Ja mam wnuczki i one też uwielbiają takie lalki, a nie jakieś z tych nowoczesnych.
1: A święto ulicy Niecałej odbyło się już po raz 14.
5: SK2 Sport.
1: Do medalu zabrakło niewiele. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Serbki wygrały 2 pierwsze sety. Polki odpowiedziały w trzecim, wygrywając do 15. W czwartej partii znów lepsza była Serbia. Mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1. Po 3 kolejkach Premier League tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
6: Niech pan odsapnie, niech pan sobie usiądzie.
7: Zapomniałem, że winda nie działa.
6: Niech pan zawału nie dostanie. Bo nie będę dzisiaj realnie mówił, mój drogi. W poniedziałek to nie jest ten dzień.
7: Ale dobry trening za mną, jak winda nie działa. No. Człowiek nie czuje, jak rymuje.
6: A mnie się nie chciało i sobie windę taką znalazłem, która mnie zawiozła na górę.
7: To widzisz? Biały rym.
6: Słucham?
7: To był biały rym.
6: Biały rym?
7: Tak.
6: Nie wiem, dupa duża.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Ale powiedziałem sobie, że od wtorku będę chodził po schodach.
7: Masz już bieżnię?
6: Mam.
7: No to zacznij z niej korzystać. Biorę oddech. Wiesz, graj, chłopie.
6: Wiesz, że ja wsiadłem na bieżnię ostatnio, prawda, i nie ruszyła?
7: No jak siedzisz, to bieżnia jest po to, żeby chodzić, wiesz?
6: Ale jestem już na dobrym etapie. Jeszcze nie na dobrym etapie. Przeczytam instrukcję, zobaczę, jak się z tego korzysta. Gramy!

0: No, troszeczkę oddechu człowiek złapie. Zobaczcie, jak to wystarczy te 5 minut i już jak nowonarodzony.
1: 5 minut po schodach.
0: No, ale już tętno spadło, że zegarek normalnie... Nie, 111 mi jeszcze pokazuje. To nie spadło jednak, to może adrenalina poranna. Dobrze, mam nadzieję, że wy też macie podobnie. 10 minut po 6, tu SK2. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dlaczego tak biegłeś, mój drogi? Dlaczego tak biegłeś?
0: Bo winda zepsuta.
1: No. Trzeba było wstać 3 godziny wcześniej, to byś nie biegł.
0: Ale
1: tak to... spacerkiem mógłbyś podejść.
0: Ale wiesz, jakie są przyjemne objęcia Orfeusza?
1: Morfeusza. Tak.
0: Morfeusza?
1: Tak, to ten, co daje dwie pastylki, jedna niebieska, druga czerwona.
0: To Orfeusz.
1: Nie, Morfeusz, co za różnica. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich, Orfeuszów i Morfeuszów. Natomiast poniedziałek mamy, moi drodzy. No nie da się ukryć, niestety. Poniedziałek jest. Paulina się przed chwilą skarżyła. Nasza Paulinka, która czyta serwisy, że ona też po prostu wstała dzisiaj rano, przyszła do pracy i nie mogła się pozbierać.
0: I o tym był serwis informacyjny?
1: Nie, na szczęście udało jej się pozbierać. No, ale ten poniedziałek to nic po nie jest. Nic po nie jest. Ja na przykład dzisiaj z rana wstaję, prawda? I co? I przyszedłem w dwóch różnych skarpetkach. Na szczęście dwóch oczywiście.
0: I to jest wina poniedziałku.
1: To jest wina na 100%.
0: Nie twoja, że źle do szuflady skarpety po praniu wsadziłeś.
1: Nie, zawsze w poniedziałek dzieje się coś takiego złego, co później jest winą poniedziałku. Dlatego dzisiaj zwalamy winę na poniedziałek.
0: Czyli jak ja za późno wstałem i później przybiegłem, to okazało się, że winda nie działa i na styk...
1: To jest wina poniedziałku.
0: Aha, dobrze.
1: Bo przez niedzielę, przez sobotę nikt jej nie naprawił,
0: no
1: więc
0: tak.
1: Wina poniedziałku.
0: No tak, jakby w sobotę ją naprawił, to była zasługa soboty.
1: Oczywiście.
0: Albo w niedzielę bym naprawili, byłaby zasługa niedzieli.
1: A że jest zepsuta w poniedziałek,
0: to jest wina poniedziałku.
1: Co jeszcze jest winą poniedziałku? Moi drodzy, dzwońcie 726-826-826 albo Messenger. Zwalamy dzisiaj winę za wszelkie nasze niepowodzenia poranne na poniedziałek.
0: Czyli co zwalić na poniedziałek?
1: Tak jest.
0: Dajcie znać.

0: Stygnie to lato. Teraz już trzeba...
1: Nie, podobno będzie jeszcze gorąco, ale spokojnie.
0: Ale rano trzeba... Ja kurteczkę dzisiaj wziąłem, zobacz.
1: A ja nic.
0: No ty tak? W koszulce?
1: Tak.
0: A to u ciebie jeszcze nic nie wystygło.
1: Nie, bo... U mnie powolutku leci. No nie mogę Facebooka odpalić naszego
0: radiowego. No. A ja mogę i już wiem, że Monika nagrała głosóweczkę, bo dzisiaj o coś was prosiliśmy. Słuchamy, Moniko.
2: Całe szczęście, że mogę zwalić to na poniedziałek.
0: No właśnie.
2: Bo jest 6:15, mam na 6:00 do pracy, a jestem dopiero w połowie drogi. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, pozdrawiamy. Już gwoli ścisłości troszeczkę czasu od tej głosówki minęło, już jest 6:19.
1: Tak, czyli na pewno już Monika jest bliżej niż dalej.
0: Niż dalej, to są plusy. To są plusy, ale to dalej przez poniedziałek wszystko.
1: Mimo wszystko szef pewnie będzie wyrozumiały, bo oczywiście dzisiaj zwalamy wszystko na poniedziałek. 7268268268 albo Messenger, który mi się nie chce odpalić.
0: Poczekaj, a jak szef nie będzie wyrozumiały, to też jest wina poniedziałku. SK2. Oczywiście czule, Moniczko, pozdrawiamy i zapraszamy wszystkich innych, którzy chcieliby coś zwalić na poniedziałek. 726-826-826 lub Messenger.
1: Działaj!
0: Tek Smykiewicz już.
1: Działaj!
0: Pomimo burz. Jak dzisiaj będzie burza, to też przez poniedziałek.
1: Przez poniedziałek mi się Facebook nie chce włączyć.
0: Działaj!

0: No i bardzo ładnie, tak sobie pewnie mówiliśmy wszyscy przy ołtarzu, jak żeśmy sobie GPS-a zakładali, bo ja cię kocham, to dlatego. A jak był kiedyś ślub w poniedziałek, to teraz możecie zwalić winę na to, że to przez poniedziałek.
1: No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Co tam pisze poniedziałkowa gazeta?
0: A poniedziałkowa gazeta na przykład pisze, że Gessler, pani Gessler, pani Magda Gessler, nawet tak dołożę, szalała na ślubie. Gwiazda TVN-u na weselu pasierba.
1: Szalała na ślubie.
0: Szalała.
1: Doświadczenie z telewizji w szaleństwie ma?
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: dziś chcę.
1: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiesz, czego mi brakuje?
13: Więcej miejsca?
12: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
13: Ogrodu na poranną kawę?
12: Tak.
13: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
12: Dokładnie tak.
13: To chyba czas na Strumykowa Residence.
14: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
12: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
14: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
15: I po reklamie.
16: Na bielskich ulicach nie ma jeszcze większego ruchu. Poranny szczyt komunikacyjny zacznie się dopiero za kilkadziesiąt minut, więc warto jeszcze z tego skorzystać. A w prognozach pogody dzisiaj dużo słońca, na szczęście nad Białą, ale na termometrach co najwyżej 19 kresek. Na szczęście dzisiaj też bez silniejszych porywów wiatru i bez opadów deszczu, jak na razie w prognozach. A w tym tygodniu zrobi się naprawdę gorąco. Jutro już 26 stopni, a w środę maksymalnie 29, ale od czwartku znowu bliżej 20.
17: Zbliża się 6.30. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek Stany Zjednoczone. Co najmniej 5 osób nie żyje, a 5 kolejnych jest rannych. To po tym, jak lądujący samolot towarowy wypadł z pasa i uderzył w samochody w pobliżu lotniska. Maszyna zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Alarm w polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko podejrzewało, że z Białorusi nadleciał niezidentyfikowany obiekt. Wysłano wojskowy śmigłowiec. Ostatecznie nie było żadnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak się okazało, chodziło o przelot dużego stada ptaków. Legendy Legii Warszawa znów na boisku. Ponad 70 byłych piłkarzy zagrało w wyjątkowym meczu. Spotkanie było częścią obchodów 110-lecia klubu. Na boisku pojawili się m.in. Roman Kosecki, Dariusz Dziekanowski i Łukasz Fabiański. Tym razem nie wynik był najważniejszy, a liczyło się spotkanie legend.

0: Promocja od dzisiaj z okazji SK2.
1: Potrajamy.
0: Potrajamy to, co dobre, bo kiedyś to było.
1: No, dawaj.
0: Wiesz, co to jest?
1: To jest kącik odkurzający, moi drodzy.
0: Bo nie wszyscy wiedzą o tej porze, nie wszyscy jeszcze, jak słuchali radia, to nie znali tego kącika, bo on jest zazwyczaj był przed 9:00, nie?
1: Tak jest. I ci, którzy dojeżdżali do pracy o 9:00, to już nie mogli tego kącika na przykład usłyszeć. No to dajemy wam taką możliwość. Posłuchajcie, co się działo kiedyś.
0: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że to są newsy, które działy się tego dnia, który mamy dzisiaj. O tym pisano, gadano, ale nie w tym roku. Czyli dzisiaj 2008.
1: Tak. Jest... Herbuś i Mroczek wygrali Eurowizję. Chociaż w konkursach piosenki Eurowizji od lat nie mamy szczęścia. Dzisiaj los uśmiechnął się do Polski, a raczej do Edyty Herbuś i Marcina Mroczka, którzy w wielkim stylu wygrali konkurs tanecznej Eurowizji w szkockim Glasgow, pisał portal TVN24.pl 7 września 2008 roku.
0: Ile to jest lat? To jest 20 bez 2, no. 18.
1: No, to był jedyny raz, kiedy Polacy wygrali jakąkolwiek Eurowizję, chciałem dodać.
0: I do tej pory to się nie zmieniło.
1: Nie zmieniło
0: przez
1: się.
0: Przez te 18 lat.
1: Absolutnie.
0: Gdyby kiedykolwiek powstała Eurowizja na przykład w ubijaniu masła.
1: No
0: to jeszcze mielibyśmy jakieś szanse. Bo co, my Słowianie wiemy, jak to się robi,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, a przynajmniej pamiętamy, jak to robiła pani Ola pięknie u Kleo i Donatana.
0: Pięknie, tak.
1: SK2. Bylibyśmy wtedy krainą mlekiem i miodem płynącą. No, Ola ciupa z rana jak śmietana, można powiedzieć. Co się dzieje?

0: No zawiana, o wichrach i burzach po prostu.
1: No o wichrach i burzach to tak, tak. Ale nie tylko Beata.
2: Moja mamusia Beatka miała wczoraj imieniny. Jeszcze mi się odbija. No przed właśnie na poniedziałek.
1: No głosóweczka od Damiana.
3: Dziękujemy, Damian.
1: Niby, że przeszło na poniedziałek, ale jak słyszymy, tak, nie przeszło. Dalej jest coś w tym stylu. Czyli to przez poniedziałek. Damian. Tak, ewidentnie.
0: To jak tobie odbija w poniedziałek, to jak ty skończysz w piątek?
4: SK2.
1: 11 minut zostało do 7. Jeśli coś się wydarzyło przez poniedziałek, chcecie coś zwalić na poniedziałek, to dzisiaj jest ten dzień, bo o tym dzisiaj też rozmawiamy.
0: Poniedziałek to jest taki chłopiec do bicia, więc możemy go obić ze wszystkich stron. Zapraszamy 726 826 826 albo Messenger.

0: śpiewam sobie.
1: Śpiewaj, śpiewaj, dobrze śpiewasz, pani Sanach. Ostatnio tam głośno o tych koncertach Sanach się zrobiło.
2: Może... A, o tym jeszcze dzisiaj powiemy.
1: No
2: spokojnie.
1: Właśnie, no właśnie. 4 minuty do 7.
2: A o 7 newsy w Radiu SK 2, a w tych newsach będzie o zwycięstwie historycznym, zwycięskie Alternative für Deutschland w Saksonii. Anhalt, czyli alternatywa dla Niemiec, wygrała swoje pierwsze wybory z miażdżącą przewagą.
1: A to jest opozycja, 44%. To czy była?
2: No tak, to powoli się przestaje być opozycją, powiem ci szczerze. Nie wiem, czy się bać, nie wiem, czy się bać naprawdę, ale się
1: dobra,
2: trochę boję.
1: Mówisz, że w newsach zaraz więcej o tym?
2: Więcej w newsach.
1: No dobra.
2: No chociaż powiem wam szczerze tak, w Niemczech wygrywa alternatywa dla Niemiec, prawda? No. Ale my i tak jesteśmy lepsi, prawda, Dawidku?
1: Tak. Tak. Też mamy swoją alternatywę.
2: A nawet 4 alternatywy.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

0: Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142. I po reklamie.
1: Wyruszamy razem z Wami na Bielskie ulice, a tu oczywiście coraz większy ruch, szczególnie na Artyleryjskiej, ale też na Terbelskiej. No i pamiętajcie cały czas o przebudowie ulicy Janowskiej. W prognozach pogody dzisiaj bez szaleństwa na termometrach do 19 stopni. Przynajmniej będzie dużo słońca, ale trochę chmur też jeszcze będzie się unosiło nad Białą przez cały dzień. Ale z tych chmur nie spodziewamy się żadnych opadów deszczu. Dzisiaj także nie będzie silniejszych porywów wiatru. Gorąco w tym tygodniu do 29 stopni w środę.
2: Minęła siódma, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Była eksplozja radości. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, zdobywając ponad 44% głosów, o ponad 25 punktów procentowych więcej niż rządząca dotąd CDU. O czym więcej Mateusz Gołębiewski.
3: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamencie. To jest pewien sygnał, który będzie rezonował w całym kraju, moi przyjaciele. Mówi lider AfD w regionie Urlich Zygmunt. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją. Wynik wywołał też protesty. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów Józef Schuster powiedział, że jest nim przerażony.
2: Rezultat wyborczy skomentował także premier Donald Tusk. Napisał, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą cieszyć się z triumfu skrajnej prawicy. Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiali z Rosją i Ukrainą. O konkretach na razie trudno mówić. Wołodymyr Zełenski chce szybko wznowić rozmowy Ukrainy, Europy i USA. Na stole są gwarancje bezpieczeństwa, pomoc wojskowa i wsparcie przed zimą. Wielka impreza biegowa i wielka pomoc. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana pobiegli uczestnicy Poland Business Run. To nie była jednak zwykła rywalizacja. Biegacze wsparli ponad 140 osób po amputacjach i mastektomii. Zapytaliśmy biegaczy, jak wrażenia z trasy?
4: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
5: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
2: Na starcie stanęło blisko 18 tysięcy osób, a na Błoniach wczoraj rywalizowały też humanoidalne i czworonożne roboty. Do udziału zgłoszono ponad 20 maszyn.
0: SK2 Sport.
2: Mistrz Polski znów wygrywa. Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Raków wciąż nie ma na koncie ani jednego punktu. Górnik Zabrze wygrał z Krakowią 1-0. Jagiellonia Białystok pokonała Śląsk Wrocław 2-1. Wszystkie trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu wygrały swoje mecze. Świetny wyścig Kimiego Antonellego. Kierowca Mercedesa ruszył z końca stawki, a mimo to wygrał Grand Prix Włoch Formuły 1.
6: 6:03.
7: Ale miałem wczoraj wycieuczkę, powiem ci
6: wycieczkę
7: szczerze.
6: Miałeś gdzie?
7: Tak, powiedziałem sobie, bo pojawiła się nowa reklama w centrum Warszawy, ale to taka fajna reklama, że kot z niej wychodzi.
6: A taka 3D na budynku.
7: Tak, gigantyczny kot wychodzi z budynku, prawda? Ale to nie jest tak, że jedziesz sobie oglądasz. Nie. Aha. Tego kota trzeba zwabić. A jak się wabi kota?
6: Wiadomo.
8: Chodź tygrysie, seda jest twoja.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Masz do tego kota jakoś nazwać?
6: Tak. Mruczuś? Nie, to za miękko. Za miękko.
7: A to przecież minister obrony. Kociejewi. Nie pytałem.

0: Zmysłowic i długość dźwięku samotności. Sam tytuł też jest bardzo poetycki, a my dzisiaj w poniedziałek rozpoczynamy taki nowy poniedziałkowy cykl w Radiu SK 2.
1: Co poeta miał na myśli?
2: Poeta, czyli nasi polscy artyści, nasi piosenkarze wspaniali, nasze gwiazdy, one często piszą jakieś teksty piosenek.
0: Potem zaśpiewają.
2: A ty się zastanawiasz,
0: o co chodzi? I właśnie chcemy waszej pomocy, żeby się zastanowić, o co chodzi w niektórych polskich piosenkach. Są takie klasyczki, obok których nie można przejść obojętnie. No i dzisiaj mamy taki klasyczek, poeta Piotr.
3: Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy. To dobytek mój.
2: W tej szklance pomarańcze to dobytek mój.
0: Chcielibyśmy od was usłyszeć, czy wiecie, o co chodzi w tym fragmencie piosenki grupy Feel. W pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Co mógł poeta mieć na myśli? Bardzo was prosimy o głosóweczki na Messengerze.
2: Co poeta miał na myśli? Pustej szklance pomarańcze. No co to może
0: być? Mam nadzieję, że za chwilę parę wszystko się okaże. Liczymy na waszą kreatywność.
2: Gdyby o czekoladzie zaśpiewał.
1: Co poeta miał na myśli?

0: Lato się skończy, on sobie pójdzie i wróci na następne lato. I tak zawsze będzie.
1: A kto on?
0: No,
1: Michał. Wiśniewski.
0: No, oczywiście, że tak.
1: Już Michał... z mandaryną sobie przyjdzie i pójdzie.
0: A propos, cały czas czekamy na wasze propozycje o tej pomarańczy.
1: Ale to za chwilę rozwiązanie. Wszystko się stanie jasne. 18 minut po 7, tymczasem Francja, bo tam straszna szusza.
0: Oj, szuszy także, uchu, huchu, huchu. I krowy nie mają co żreć na pastwisku, bo trawę wysuszyło. No i będzie problem z serami, bo jak krowa głodna, to mleka nie daje, prawda?
1: A, i tak. I tutaj już jakieś plany mają, żeby coś zrobić z tymi serami.
0: Trzeba reglamentować tak naprawdę. Trzeba powolutku tym krowom ograniczać tą trawę. Trzeba im szukać paszy zastępczej.
1: Jeszcze trochę posuszy i krowy będą musiały trawę od dealera kupować. Eska.

0: poeta miał na myśli.
1: No właśnie, już raczej wszystko staje się jasne. Jeszcze raz tylko przypomnimy, o jakiego poetę chodzi.
2: Już pod koniec dnia widzę obraz twój w pustej szklance pomarańczy. To dobytek mój.
1: Grupa Fil, Piotr Kupicha i ich pusterz.
3: Jak to interpretowaliście?
1: I pomarańcze.
3: Jak to interpretowaliście?
1: Wszyscy podobnie, słuchajcie.
4: Halo, dzień dobry, witam wszystkich. Moim zdaniem poeta miał na myśli jakiś restauracja nad ranem, drink, pusta szklanka, bez tego drinka już pomarańczy i przed sobą widział obraz żony, dziewczyny, z którą się rozstał. Pozdrawiam serdecznie.
5: Pomarańcze na dnie, czyli że wypił drineczka, pomarańcza została. Pozdrawiam.
6: Autor zrobił sobie drinka z pomarańczami, wypił drinka i zostały tylko pomarańcze.
1: No, czyli ma fajnie, czy nie fajnie, że te pomarańcze ma?
3: Nie, no bardzo fajnie, przecież słychać od razu, że podmiot liryczny jest bogaty. A to dlatego, że pomarańcze, przynajmniej dwie były.
1: Bo po ma, czyli rańcze. Że ma.
3: Rańcze.
0: Co poeta miał na myśli,

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Biorąc o tej porze przez Bielskie ulice, na pewno trzeba będzie zwolnić się tradycyjnie o tej porze na Artyleryjskiej, ale też na Zamkowej, na Brzeskiej, Jana Pawła II oraz na Terebelskiej w obu kierunkach. W prognozach pogody zaś dzisiaj 19 stopni maksymalnie na bielskich termometrach. Dużo chmur przez cały dzień, ale słońce też będzie raźnie wychodziło gdzieś tam pomiędzy nimi, ale dzisiaj bez opadów deszczu i bez silniejszego porywu wiatru. W tym tygodniu do 29 stopni w środę.
22: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Historyczne zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt. Skrajnie prawicowa partia zdobyła ponad 44% głosów. To mocny cios dla kanclerza Merca i jego CDU. Niemiecka prasa mówi o ostatnim ostrzeżeniu dla politycznego centrum. AfD nie ma jednak większości i nie może samodzielnie stworzyć rządu. Ekstremalne upały w USA. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni. Na Hawajach z kolei ostrzeżenia przed huraganem. Wiatr może osiągnąć ponad 250 km na godzinę. Żywioł może przynieść ulewne deszcze, powodzie i bardzo wysokie fale, a huragan ma dotrzeć w pobliże wyspy dziś wieczorem. Iga Świątek walczy dziś o ćwierćfinał US Open. Jej rywalką będzie mistrzyni olimpijska Chinka Qin Wenzhen. To rewanż za półfinał Igrzysk w Paryżu. Mecz o 17.30, a Świątek jest ostatnią Polką w singlu.

0: Jest intensywnie, jest dobrze, jest szybko. 7:37, tu SK2. I kto o tej porze też nie słuchał tego, to mamy coś dla was. Kącik odkurzający,
1: oczywiście,
0: nasz hit, który od dzisiaj będzie się pojawiał 3 razy dziennie.
1: Bo tylko u nas nieświeże informacje. Ta sobie leżała ile? Poczekaj, dojrzewała 25 lat. I
0: ulala. Prawybory w taksówkach. Zwyciężyła koalicja SLD-UP przed PO. W 5000 taksówek należących do łódzkiej korporacji, ale jeżdżących na terenie wielu miast w Polsce, kierowcy zadawali pasażerom pytanie. Gdyby wybory do parlamentu odbywały się dziś, głosowałbym lub głosowałabym na... I podawali nazwy i numery 14 komitetów wyborczych.
1: W akcji wzięło udział blisko 24 tysiące pasażerów taksówek. Na koalicję SLD-UP głosowało 49,58 pasażerów. Na drugą Platformę Obywatelską 18,98, a trzeci PiS 11,56% podała WP 7 września 2001 roku.
0: Kiedyś jeździło się bez GPS-a, przypomnieć, nie? To taksówkarze trochę naciągali pasażerów,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, woleli pojechać 3 razy w lewo niż raz w prawo. Na rondo wjeżdżali. I to był taki przekaz podprogowy. Na kogo pan głosuje? Na prawicę? To ciap w lewo i w lewo,
0: na
1: i w lewo.
0: Rondzie,
1: tak, no. Im wyszło wtedy, widzisz, 49%.

0: Dobrze, że my już zajęci, nie musimy się poznawać żadnymi miłościami symetryczno-lirycznymi.
1: Jakie to było upierdliwe, nie?
0: Z głowy, tak, już 16 koniec. Lat pożycia, tak jest. Ja troszkę mniej.
1: Wracasz do domu, siadasz na kanapie i uff.
0: O, no. Z głowy i brzucha można zapuszczać i w ogóle wszystko fajnie. 11 minut zostało do 8, afera jest kolejna, a gdzie? Zgadnijcie, w Sejmie.
1: Oczywiście, że tak. W piątek, już po tym jak my żeśmy skończyli naszą obecność tutaj, to zaczęła się obecność posłów na sali sejmowej, którzy w gorącej dyskusji na różnego rodzaju tematy zaczęli szczekać, przynajmniej jedna pani zaczęła szczekać.
0: Tak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dominika Chorosińska, to ta chyba aktorka, która też weszła do Sejmu, zaczęła szczekać w trakcie przemówienia ministra obrony narodowej, czyli Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Czytam stenogram z tego posiedzenia i dokładnie pani Dominika Chorosińska powiedziała: hu, hu, hu, hu, hu, hu.
0: Pewnie jak szła do polityki, to jej powiedzieli, że musi być wyszczekana.
1: O, mam nadzieję, że jej nikt nie powiedział, że powinna też przeciwnikom się odgryźć.
2: SK2. SK2. Złap mnie za rękę, na koniec map zabierz mnie.

0: 5 minut zostało nam do godziny 8. Zagramy sobie w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 lub Messenger. Tam pamiętajcie, żeby zostawić nam swój numer telefonu.
1: No i tak się zgłaszamy. No jak się bierze ślub, to jest takie ten, są takie przesądy, że trzeba mieć coś nowego, coś pożyczonego i coś niebieskiego.
0: No.
1: Nie? To ja mam pytanie, co nowego sobie ostatnio sprawiliście?
0: Przed ślubem.
1: Tak. Co pożyczyliście i co macie niebieskiego? Proszę bardzo.
0: No. I zagramy o prezent marzeń o wartości 500 po 8. Tak właśnie się zgłaszamy do naszej zabawy dzisiaj. SK2.

0: Reklama.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz.

0: dzisiaj bez mocniejszego wiatru i bez szans na opady deszczu. No i w tym tygodniu dopiero w czwartek mogą przyjść opady, będzie za to coraz goręcej. Dzisiaj jeszcze, jak wspomniałem, 19 stopni, ale jutro będzie już 26, a najgoręcej będzie w środę tego dnia nawet 29 stopni na termometrach.
1: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Koniec negocjacyjnego maratonu. Wysłannicy Donalda Trumpa byli w weekend w Moskwie i Kijowie. Rozmawiali z Władimirem Putinem i Władimirem Zełenskim. Amerykanie chcą wznowienia rozmów pokojowych Ukrainy, Rosji i USA, o czym nasz korespondent z Kijowa, Ołech Biłecki.
2: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Jak po rozmowach poinformował Władimir Zełenski, najważniejsze tematy to kwestie wsparcia Ukrainy w zimowym okresie, spory terytorialne, a także gwarancje bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
1: O włos od tragedii w Zachodniopomorskiem. 17-latek bez prawa jazdy uciekał przed policją. W Uniemyślu stracił panowanie nad autem i zderzył się z innymi samochodami. 5 osób trafiło do szpitala, mówi Kornelia Staniszewska z Policji w Policach.
3: W miejscowości Uniemy 17-latek stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z innym, a następnie zahaczył o kolejny pojazd. Na miejsce zadysponowano służby, w tym m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało 17-latka do szpitala. Trzech innych nastolatków podróżujących w jednym pojeździe z 17-latkiem oraz pasażerka z drugiego pojazdu również zostali przetransportowani do szpitala.
1: Wszyscy byli trzeźwi. Powrót polskich siatkarek po Mistrzostwach Europy. Dziś po 16:00 biało-czerwone wylądują na Okęciu. Polki wracają ze Stambułu jako czwarta drużyna Europy. W meczu o brąz przegrały z Serbią 1-3.
4: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. 2 przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy i po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
1: Mówiła po spotkaniu środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk, a czwarte miejsce Polek w Mistrzostwach Europy to powtórka w wyniku z 2019 roku. Na medal biało-czerwone czekają już 17 lat. Ostatni zdobyły w 2009 roku. Wtedy Polki sięgnęły po brąz.
5: SK2 Sport.
1: Dziś zaplanowano wyjątkowo aż 2 mecze piłkarskiej ekstraklasy. Przedostatnia w tabeli Wieczysta Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Z kolei serię porażek spróbuje przerwać Wisła Płock, która czeka mecz z Pogonią Szczecin. Neymar znów kontuzjowany. Brazylijczyk zerwał mięsień czworogłowy prawej nogi. Czekają go nawet 2 miesiące przerwy. To kolejny uraz gwiazdy Santosu. W tym roku zagrał zaledwie 24 mecze.
6: 3 minuty po 8:00. Wiesz, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba? Takie święto w kalendarzu.
7: A dla nas co?
6: Dla nas na pewno dzisiaj nie będzie kapuśniaka i żadnej fasolki po brytońsku.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
7: To najgorszy poniedziałek w moim życiu.
6: No mówię, że wszystko przez ten poniedziałek. 3,5 minuty już po 8:00. Demono już gra zaraz Sarsa.
7: Tak. Dzisiaj wszyscy pachniemy, moi drodzy.
6: Tak, 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2. Zróbcie głośniej.

0: Pamiętaj mnie.
1: Starsa w Radiu SK2. Nasi polscy artyści są cenieni przez wiele różnych środowisk. I na przykład,
2: od lewa do prawa można powiedzieć,
1: tak,
2: skrajnego prawa.
1: Ostatnio pan Grzegorz Braun jakby zachwycił się Sanach i nawet powiedział, że zasługuje na odznaczenie państwowe.
2: A to dlatego, że pan Grzegorz brał udział w koncercie pani Sanach na Stadionie Narodowym. Poszedł na ten stadion i wyraził dla niej, dla jej twórczości wielkie uznanie. Bardzo mu się podobają piosenki pani Sanach.
1: I apeluje wręcz o uhonorowanie pani Sanach odznaczeniami państwowymi za zasługi dla kultury narodowej.
2: Tak, pan Grzegorz na tym koncercie, na tym narodowym, zobaczył, że jest ogień, którego nawet on nie potrafi ugasić.
3: SK2.

0: cypukawcy. To taki beatboxik zrobiłem mini. Fajnie. 18 po 8 gramy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Dwóch dżentelmenów dzisiaj będzie próbowało puknąć nagrodę.
0: Puknąć?
3: No, puknąć sobie, dla siebie.
0: Okej.
3: Okay. A można tak powiedzieć, czy nie?
0: Nie wiem. Pierwszy raz słyszę, żeby puknąć można nagrodę. Sylwester Maciej, dzień dobry.
4: Cześć.
0: Gramy sobie o prezent marzeń, nie pukamy, tylko gramy. O prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady, więc słuchajcie teraz uważnie. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej tych punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę samemu. Wszystko jasne?
4: Tak. Tak jest.
0: Dwa taki, super, gramy, Sylwester zaczyna.
3: Sylwek, dla ciebie w prawo czy w lewo kręcimy kołem?
4: W prawo.
3: Brawo.
0: Ciekawe, kiedy znowu się zepsuje. Bo często się ostatnio psuje.
3: Zaraz się może zepsuć.
0: Ale teraz działa. Joker, możesz sobie sam wybrać literę, Sylwester.
4: B jak Barbara.
0: Druga litera alfabetu, 20 sekund, uwaga.
3: Państwo!
4: O Jezu, państwo... Benin.
3: Miasto...
4: Bydgoszcz.
3: Znana postać.
4: Bolesławski.
3: Roślina.
4: Bratek.
3: Kolor.
4: Bordo.
0: No, dużo zastanowień tu będzie. Dobra, Benin oczywiście państwo. Miasto tam był... co było? Miasto
3: Bydgoszcz,
0: też było.
3: Tak.
0: Bydgoszcz była, dobra.
3: A poszedł Bolesławski.
0: Bolesławski. Kto Bolesławski?
3: O kogo ci chodziło Bolesławskiego?
4: No tak mi się skojarzyło, no nie mogę sobie...
0: No ale musisz powiedzieć... Bolesławskich jest dużo.
3: No.
0: No, trzy, dwa, no jeden...
4: Taki... O, nie wiem, dobra.
3: Bolesławski, no i właśnie na tym Bolesławskim.
0: No, dużo jest Bolesławskich.
3: Tak jakbyś
0: trzeba...
3: powiedział Kowalski, prawda?
0: No... no coś w tym stylu, więc nie możemy zaliczyć tej znanej postaci. Okay. Będzie dwa punkty dla ciebie, Sylwek, ale to nic. Różne rzeczy w tej zabawie się zdarzały. Maciej, w prawo, w lewo.
5: No, w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Dwa punkty masz do pobicia. Jak odpowiesz na trzy poprawnie z rzędu, no to
3: wygrywasz,
0: już,
3: a
0: już będzie dobrze.
3: Niepoprawnie to przegrywasz.
0: Trzecia litera alfabetu się wylosowała.
3: Czyli następna po B.
0: Zaraz po B, no, czyli litera C. Litera C. Litera C, 20 sekund. Maćku, uwaga, państwo.
5: Chile.
0: Miasto.
5: Częstochowa.
0: Tytuł filmu.
5: Czerwony, jak były trzy kolory, to filmy.
0: Tytuł filmu, czerwony? Okej, okay, zapisuję. Imię?
5: Cecylia.
0: No i imię już się nie zmieściło, ale zobaczymy, czy jest... To będzie hit po prostu. Jeśli będzie film o tytule Czerwony, samo Czerwony...
3: Poczekaj.
0: To wygrywasz.
3: Czekaj.
0: Emocje rosną. Sylwek, słuchaj, sprawdzamy film. Jak nie będzie filmu, filmu o tytule Czerwony...
3: Dlaczego nie powiedziałeś, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?
0: Na przykład.
3: By było łatwiej. Dobra, posłuchaj. Sylwek, nie wiem, jak żeś... Nie mam pojęcia, jak żeś to zrobił.
4: Sam nie wiem.
3: Ja też nie wiem, bo ty powiedziałeś czerwony, później dodałeś trzy kolory i tak dalej. No tego bym ci nie zaliczył.
0: No.
3: Ale że powiedziałeś czerwony... to ci to zaliczam, bo jest film Czerwony.
0: No.
3: Jest film Czerwony. Argentyna, połowa lat 70. Prawnik Claudio o poczciwej twarzy znanego Giulietti i porozmawiaj z nią Dario, coś tam. Czyli... wdaje się w awanturę w restauracji.
0: Jest film o tytule Czerwony. Czyli
3: tak.
0: Maciek ma
3: argentyński.
0: 3, Sylwester ma 2, Maciek zgarniasz prezent marzeń o wartości 500.
5: Niesamowicie dobry poniedziałek.
0: Czyli się da. Dobrze, odczarowaliśmy. Do Sylwka, nagrody pocieszenia. Dziękujemy panowie. Jutro po 8 też zagramy.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Na swoje usprawiedliwienie dodam, że to jest marny film, więc prawie nikt go nie znał.

0: 26 minut po 8. Co tak machasz głową?
1: No nie, tak jeszcze myślę o tym filmie.
0: Że co?
1: A jakby na przykład Maciek powiedział trzy kolory, czy czerwony, to byśmy mu zaliczyli, czy nie?
2: Nie,
1: nie zaliczymy.
2: Chyba nie.
1: Pamiętajcie.
2: Nie. Ale miał fuksa, że na czerwonym stanęło i że ten film czerwony jest. Jaki to argentyński, tak?
1: Argentyński. Dobry argentyński film.
2: Adelante, que pasa. Tak.
1: Moja babcia zna wszystkie.
2: No.
1: Można wymieniać. Dobrze, w takim razie Państwa Miasta wracają jutro, a za chwilę newsy.
2: A my dzisiaj obejrzymy wieczorem sobie razem, Jarząbku, kupiłem popcorn i czerwony film obejrzymy, co ty na...
1: Zachęcasz, ale mam inne plany na wieczór. Na. SK.

0: SK2. Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Angielski dla dzieci?
14: Tak.
13: A dla dorosłych?
14: Też.
13: Dla młodzieży?
14: Oczywiście.
13: Czyli dla każdego?
14: Dokładnie.
13: A co z Leo English?
14: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
13: A dorośli?
14: Dorośli też mają swój angielski.
13: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
14: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
0: I po reklamie.
15: Początek tego tygodnia w Białej Podlaskiej będzie raczej chłodny. Dzisiaj maksymalnie 19 stopni na termometrach. Na zmianę przez cały dzień słońce i chmury. Bez silniejszego wiatru na szczęście i bez szans na opady deszczu. Ale w dalszej części tego tygodnia, już jutro, doczekamy się 26 stopni na bielskich termometrach, a nawet 29 ma być w środę. Ale od czwartku znowu około 20 stopni i tak będzie już do końca tego tygodnia. W czwartek dodatkowo szykują się opady deszczu.
16: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Seria wypadków na polskich drogach. Problemy na małopolskim odcinku A4. W rejonie Mokrzysk doszło do dwóch zdarzeń. Jedno auto uderzyło w barierę, drugie zderzyło się z innym pojazdem. Duże utrudnienia także w Warszawie. Na południowej obwodnicy miasta zderzyły się co najmniej 4 auta. Korek w stronę Ursynowa miał 6 kilometrów. Trump chce zmienić nazwę Nowego Meksyku. Prezydent USA zasugerował nową nazwę Nowa Ameryka. Na swoim profilu pokazał mapę stanu z przekreśloną nazwą Meksyk. Pomysł wywołał stanowczy sprzeciw lokalnych polityków. Nocne utrudnienia na Zakopiance. Drogowcy zamkną część tunelu pod Luboniem Małym. Powodem są prace serwisowe. Utrudnienia czekają kierowców w nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jak jedwabisty ten utwór jest.
1: Można nawet za jedwabisty.
0: Za jedwabisty. Róże Europy, 20 minut zostało nam do 9. Pora na to, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dziś, ale niekoniecznie tego roku. Nasz kącik odkurzający.
1: 7 września.
0: Przeszukujemy, co się wydarzyło, o czym się mówiło, o czym było głośno, a o tym było głośno przez długie, długie, długie lata.
1: To stało się dzisiaj. To stało się dokładnie dzisiaj, 7 września 1997 roku. Na antenie telewizji Polsat wyemitowano premierowe wydanie... No. O, właśnie.
0: No.
1: Ależ to był teleturniej. Pamiętacie? Pamiętacie te bramka numer 1, bramka numer 2, bramka numer 3 i tam przesuwali. Ząka, pamiętasz?
0: Ząki były, oczywiście. Co miesiąc się ten ząk przypomina do dziś. Płacę rachunki, wchodzę na konto, a tam...
1: Nie pójdziesz na całość.

0: No, do pracy o tej porze pewnie trzeba wracać. To na tym polega pracoholizm, że nie wraca się z pracy do domu, tylko z domu do pracy.
1: Później jedziecie sobie do domu, prawda? Na chwilę, na te parę godzin, prawda? A później wracacie do pracy.
0: No, 10 do 9. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nie chcą się spóźnić na 9.
1: Idzie rolnik, pole ma tam. W gruncie rzeczy. Ha! Taki żart, jakie rzeczy?
0: A to aż 700 tych rzeczy. Pozostałości po II wojnie światowej. Na tyle, aż 700 niebezpiecznych pozostałości natrafił rolnik z gminy Płońsk.
1: Tak.
0: Już wam mówię, co znalazł. Granaty ręczne, zapalniki, pociski do granatników oraz amunicję strzelecką.
1: I pan rolnik wykazał się zdrowym rozsądkiem, zadzwonił na 112. Na miejscu pojawił się patrol saperski.
0: No i czyli dobrze,
1: rozbroił,
0: że...
1: oczywiście.
0: Dobrze, że do specjalistów dobrze zadzwonił, a nie sam na przykład próbował odminowywać.
1: Jeszcze jakby się nazywał Kazimierz?
2: Ty ja tak nasze pole zminu czyszczał.
3: A toż co?
2: Ty, Kazimierz, już trzecią wojnę zaczął, chociaż druga ledwo skończona.
4: To już czwarta wojna w moim życiu. W

0: Kacper i Baltazar. Kojarzysz?
1: No, to jedni z sześciu króli, tak?
0: No to są poszkodowani dzisiaj.
1: Dlaczego?
0: No bo Melchior ma imieniny, a Kacper i Baltazar nie mają.
1: No jakby we trzech mieli imieniny, to kto by komu prezent przyniósł?
0: No właśnie, a gdzie jeszcze pozostałych trzech króli?
1: Prawda?
0: Jak a to poważ, przecież to, sześciu, bo ich było,
1: a,
0: nie?
1: To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, kto by komu dał złoto? Kto komu kadzidło? A kto komu mirę?
0: Mireczkę w sensie? To oni z kimś kręcili
1: z
0: na boku?
1: Z mireczkiem to nie będą dzisiaj imprezować.
0: A, dobrze. 4 minuty do 9. Za chwilę będziecie z Kasią Grodzką imprezować 10 hitów, jeden po drugim, bez reklam. Zapraszamy, słyszymy się
1: wszystkiego
0: jutro.
1: Najlepszego, pa. SK2.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pk.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Na bielskich termometrach w trakcie dnia zobaczymy tylko maksymalnie 19 stopni, ale

0: wystarczający sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
1: A komentarze do sytuacji politycznej północnych Niemiec płyną z całej Europy, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Niemiecka prasa nazywa zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt historycznym wydarzeniem i przede wszystkim ostrzeżeniem dla kanclerza Friedricha Merca oraz demokratycznego centrum. Der Spiegel pyta wręcz, czy Merz jest właściwym człowiekiem na stanowisku kanclerza w tym momencie. A Die Zeit ostrzega, że niemiecka demokracja znalazła się w punkcie zwrotnym. Reakcje prasy w reszcie Europy również alarmistyczne. Niemcy zapisały wczoraj nowy rozdział w swojej historii i jest to rozdział niepokojący. To włoska La Repubblica. Tymczasem francuski Le Figaro pisze, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie.
1: Pożar w Chorzowie. 30 osób ewakuowanych. W nocy zapaliła się tablica rozdzielcza w budynku wielorodzinnym. 4 osoby trafiły do szpitala, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
3: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
1: Mieszkańcy nie mogą na razie wrócić do swoich mieszkań. 4 rodziny znalazły schronienia u bliskich, a 2 dostały lokale zastępcze od miasta. Roboty pobiegły w szczytnym celu. W Krakowie odbył się pierwszy w historii wyścig robotów. To przy okazji 15. edycji Poland Business Run. Na starcie stanęło 20 maszyn. Były maszyny humanoidalne i czworonożne.
4: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
5: Nie dość, że najszybszy, to jeszcze pomógł dzisiaj beneficjentom.
4: Dokładnie tak. Dziękujemy wszystkim za wsparcie.
1: Z uczestnikami Robot Run rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska, a w krakowskich biegach Poland Business Run wzięło udział ponad 17 tysięcy osób. Pieniądze z pakietów startowych trafią do 140 osób po amputacjach i mastektomii.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Bartek Ważny, okres próbny, 0 promila alkoholu i niższy limit punktów karnych. W życie weszły już nowe przepisy dla młodych kierowców. Celem jest poprawa bezpieczeństwa, bo to ta grupa powoduje najwięcej wypadków.
8: W sytuacji, kiedy ktoś zdobędzie 20 punktów w pierwszym roku, traci prawo jazdy, musi z powrotem wrócić na kurs prawa jazdy.
7: Mówił Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków. Ograniczenia lotów nad wschodnią Polską. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadzi nową strefę między 10 września a 9 grudnia. Obejmie przestrzeń od poziomu ziemi do wysokości około 3 km.
9: Mamy 3 minuty po godzinie 9. Tutaj Radio SK2. No i stał się poniedziałek. Wejdźmy w nowy tydzień z podniesioną głową, a pomogą nam w tym Carla Fernandez, zespół Wariusz Manx i Ania Karwan, czyli 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No to

Ta gitara. Groźnie brzmi ten kawałek właśnie przez te gitary. Zespół Warius Manx i Zabij Mnie gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% polskich hitów. Jeśli nie podoba wam się ta jesienna perspektywa, to pocieszę was. Lato przyjdzie się jeszcze do nas pożegnać. Od jutra do czwartku na termometrach w Polsce nawet 30 stopni. Jak zawsze najgoręcej na południu. No ale lato nie wpadnie samo. Weźmie ze sobą też burzę, więc też miejcie to na uwadze. Ja tu się bardzo cieszę, że we wrześniu coś może rozgrzać nas bardziej niż ceny paliwa na stacjach. Zawsze to jakaś miła odmiana.

0: podcastu.
1: Przenosimy się do 1985 roku, kiedy na zachodnioeuropejskim rynku ukazał się album Wet Cat, czyli anglojęzyczny odpowiednik bestsellerowej polskiej płyty Mental Cat grupy Manam. Jak po latach wspominał kompozytor Marek Jackowski, bezpośrednią inspiracją do napisania historii uwiecznionej w jednej z piosenek był ślad po szmince, zostawiony na szklance przez tajemniczą znajomą zespołu z Londynu. Przed nami w Radiu SK2 zespół Manam i Lipstick on the Glass.

0: To nowość w Radiu SK2. Prima Ballerina od Margaret. Wszystkie polskie hity znajdziecie w jednym miejscu. Kto weekend polował w lesie na grzyby? No wiadomo, pewnie sporo osób, bo trwa sezon, więc i też lekarze przypominają, żeby uważać na to, co wkładamy do tego naszego koszyka. Bo na przykład takie zatrucie muchomorem sromotnikowym może dać pierwsze objawy nawet po kilkunastu godzinach od jedzenia. Mogą to być objawy na przykład przypominające zwykłą niestrawność i wtedy oczywiście szybciutko lecicie do lekarza. Tak sobie myślę, że grzybobranie to prawdopodobnie jedyny sport na świecie, w którym brak pewności siebie jest najwyższą formą mądrości.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wiesz, czego mi brakuje?
9: Więcej miejsca?
8: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
9: Ogrodu na poranną kawę?
8: Tak.
9: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
8: Dokładnie tak.
9: To chyba czas na Strumykowa Residence.
10: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
8: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
10: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. Strumykowa-siedlce.pl.
8: I po reklamie.

0: Jak człowiek patrzy na prognozy pogody na ten tydzień, to chyba można by się tutaj nie zgodzić z zespołem Bajn, że nie odnajdzie nas ta sama chwila. Ta sama upalna chwila prawdopodobnie znajdzie nas już jutro w całej Polsce. 30 stopni i tak co najmniej do czwartku ma się utrzymać ten front. Zespół Bajn tuż przed godziną 10:00, przed nami newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
10: I po reklamie.
11: Temperatury w Białej Podlaskiej powoli idą w górę, no i dzisiaj zatrzymają się tylko na 20 kresce. Przez cały dzień na szczęście sporo słońca, więc temperatura odczuwalna powinna być wyższa o tych kilka stopni, ale mimo wszystko i tak przez cały dzień jeszcze będą się przewijały chmury po naszym niebie, ale na szczęście nie z rodzaju tych deszczowych. Opadów deszczu w Białej spodziewamy się dopiero w czwartek. Dzisiaj także bez silniejszych porówów wiatru, a w nocy temperatura spadnie do 11 stopni.
12: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rusza proces policjantów po śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Przed sądem stanie 3 funkcjonariuszy. Prokuratura zarzuca im niedopełnienie obowiązków i narażenie dziewczynki na niebezpieczeństwo. Natalia zginęła 28 listopada 2023 roku, gdy szła do szkoły. Dzień później zmarła w szpitalu. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest. Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Natalię znaleziono zaledwie 500 metrów od komisariatu.

0: Manych.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Kibic dostał 3000 zł grzywny i 2-letni zakaz wstępu na imprezy masowe. Sezon na grzyby ruszył na dobre. Wielu z nas rusza do lasu po leśne skarby. Łatwo jednak stracić orientację, szczególnie w nieznanym terenie. Co zrobić, gdy się zgubimy? O tym Edyta Nowicka z Lasów Państwowych w Radomiu.
2: Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których są numery. Powiadam jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję. Jesteśmy w takim a takim miejscu.
1: Pamiętajmy, że dobrze jest mieć przy sobie mapę. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie Lasów Państwowych.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
4: I Bartek Ważny, po prawie 2 latach zakończono rewitalizację kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Ciciborze Dużym w gminie Biała Podlaska, mówi Konrad Gąsiorowski, wójt gminy.
5: Dodatkowo zostały wykonane roboty w postaci ogrodzenia cmentarza. To kwota również kilkuset tysięcy złotych, na którą już parafia wydatkowała swoje środki.
4: Kaplica ma bardzo bogatą historię sięgającą XVII wieku. Dobre wieści ze strony powiatu bielskiego. Po krótkiej przerwie system centralnej ewidencji pojazdów i kierowców już działa. Tym samym tamtejszy Wydział Komunikacji pracuje normalnie.
6: 10:02, 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. To się nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie mam dla was nowość od Zali. Będzie też klasyk od panów z Budki Suflera. A na początek muzycznie dla was Natalia Kukulska. Gramy.
3: 10 hitów.
7: 10 najlepszych polskich hitów.

sen o przyszłości. Sylwia Grzeszczak na antenie Radia SK2. Za to sporo do powiedzenia na temat tego, co będzie, ma na pewno Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk. To taki kolejny jego pomysł po między innymi Zatoce Meksykańskiej, która ma być Zatoką Amerykańską. I ten Nowy Meksyk, słuchajcie, miałby nazywać się Nowa Ameryka. I trochę mnie to dziwi. Dziwi, bo w Ameryce Trumpa wszystko jest takie naj. No więc chyba bardziej pasowałaby najnowsza Ameryka. Ale może dajmy panu Donaldowi czas, może sam na to wpadnie. SK2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: A to już piosenka US Open od panów z Lady Punk. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Zamki na piasku, za nami. A ja mówię, że to jest piosenka o turnieju tenisowym, bo właśnie się dowiedziałam, że nawierzchnia twardych kortów jest zrobiona z mieszanki akrylu, z dodatkiem gumy i piasku właśnie. Zamków co prawda nie postawimy, ale za to królową i króla US Open jak najbardziej wyłonimy już niebawem. Dziś Iga Świątek powalczy o awans do ćwierćfinału. O 17.30 początek jej spotkania z Chinką Zheng Qingwen, więc jak najbardziej trzymamy kciuki za Igę. No ja osobiście życzę jej, żeby tak zasuwała po tym korcie, że aż spali tę gumę w nawierzchni i wyląduje w ćwierćfinale.
1: SK2. Reklama.
2: 8200. 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru.
5: I pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama. Teoria i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie. 100% polskich hitów.
11: Zapominając

0: Szalenie uzdolnione. Jeremi Sikorski, wracam. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a Jeremi wraca oczywiście, ale na scenę i zapowiada jesienną trasę koncertową. Start 25 listopada w Warszawie. W grudniu z kolei odwiedzi m.in., jak patrzę, Gdańsk, Kraków i Katowice, więc na pewno to umili nam nadejście tej jesieni. Dzięki, Jeremi.
1: Reklama.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.
9: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 20 stopni, ale dużo słońca i trochę chmur jeszcze do końca dnia. No w zasadzie pod koniec poniedziałku będzie więcej błękitu słońca nad naszymi głowami niż chmur. No i tego się trzymamy. Opadów deszczu spodziewamy się dopiero w czwartek. W dalszej części tygodnia zrobi się za to gorąco. Jutro już 25 stopni w Białej Podlaskiej, w środę nawet 29, ale od czwartku znowu około już 18 stopni.
0: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Roman Rzet znów w prokuraturze. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę w sprawie zonda krypto. Wczoraj był już przesłuchiwany, dziś czynności są kontynuowane. Ma usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany jako podejrzany. Więcej na ten temat wie Mateusz Gołębiewski.
10: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Dotychczas w sprawie giełdy kryptowalut wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W ubiegłym miesiącu śledztwo w sprawie zonda krypto połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.
0: 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Tym samym liczba takich urządzeń odkrytych w regionie wzrosła do 21. Ładunki znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Policja bada, czy sprawa ma związek z wcześniejszymi próbami sabotażu sieci energetycznej. Nocne utrudnienia na Zakopiance. Tunel pod Luboniem Małym będzie zamknięty przez dwie noce. Dziś i jutro drogowcy sprawdzą systemy bezpieczeństwa. Kierowcy muszą korzystać z objazdu.

0: Kamil Kożuchowski, burmistrz Piszczaca.
1: Takim elementem głównym będzie miejsce, gdzie będzie stała wiata, obok palenisko, miejsce na ognisko, na integrację i tego typu miejsca w moim przekonaniu brakowało właśnie w samym Piszczacu.
0: Kosztorys prac wyceniono na 280 tysięcy złotych. Gmina Konstantynów rozpoczęła nabór do programu Małe Kroki, Wielkie Możliwości. Chodzi o podniesienie jakości i dostępności wychowania przedszkolnego. Szczegóły na stronie gminy.
2: 100% polskich hitów. Gramy wam w Radiu SK2, ale jakich? W tej godzinie mam dla was tegoroczny hymn męskiego grania. Będzie też wehikuł czasu, w którym skoczymy sobie do muzycznej końcówki lat 60. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 11. 10 hitów. 10

0: Plotki, ploteczki, czyli na językach i kajach w Radiu SK2. Po weekendzie na językach na pewno są ceny paliw na stacjach. Od rana straszy nas prawie 8 zł za litr 95. Różnica jest mocno odczuwalna, no bo skończył się rządowy program CPN, który te ceny paliw nam obniżał. Kierowcy w ogóle mówią o katastrofie. Ludzie kłócą i awanturują się na stacjach, co na pewno widzieliście gdzieś tam w internecie. No ogólnie to fajnie, że w ogóle mogliśmy liczyć na takie akcje obniżające ceny, ale z drugiej strony, jak teraz człowiek patrzy na ten licznik na dystrybutorze, to dochodzi do niego, że liczyć to on może tylko na siebie i na swój portfel.
1: S.

0: tym wehikule sięgniemy po jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Marek Grechuta napisał go niedługo po tym, jak poznał swoją przyszłą żonę Danutę. Piosenka była jego osobistym wyznaniem miłości. I choć stała się hitem na festiwalach już pod koniec lat 60., to na pełnowymiarowym albumie pojawiła się dopiero w 1970 roku. Płyta zatytułowana Marek Grechuta and Anawa do dziś uchodzi za absolutny fundament polskiej piosenki poetyckiej. Przed nami Będziesz moją panią w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
2: Będziesz zbierać

0: Romantycznie bardzo się zrobiło. Kto interesuje się Włochami albo też motoryzacją, ten wie, co oznacza Mirafiori. To jest też przede wszystkim nowość od Artura Rojka. Ja na przykład nie wiedziałam, że to dzielnica Turynu i też jednocześnie nazwa popularnego modelu Fiata. Za to wy możecie pomóc panu Arturowi wjechać na szczyt gorącej polskiej dwudziestki Mirafiori. Póki co na miejscu 14 tegoż właśnie zestawienia swoje głosy możecie oddawać na sk2.pl. Przypominam, kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
2: A dla dorosłych?
1: Też.
2: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
2: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
2: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
2: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
2: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
7: I po reklamie.

0: Czytam właśnie, że przeciętny człowiek doświadcza głębokiego, szaleńczego wręcz zakochania średnio 2 razy w swoim życiu i o jednym z tych razów właśnie nam śpiewa Anita Lipnicka. Historia jednej miłości. Na antenie Radia SK 2 gramy Wam 100% najlepszej polskiej muzyki. Jeżeli chodzi o najnowsze informacje, te przed nami punktualnie o godzinie 12.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiesz, czego mi brakuje?
6: Więcej miejsca?
5: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
6: Ogrodu na poranną kawę?
5: Tak.
6: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
5: Dokładnie tak.
6: To chyba czas na Strumykowa Residence.
7: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
5: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
7: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
8: I po reklamie.
9: Początek tego tygodnia zapowiada się niezbyt ciepły, bo dzisiaj na bialskich termometrach maksymalnie 20 stopni. Na szczęście sporo słońca w dalszej części dnia, ale chmury też jeszcze będą nam towarzyszyły. Dzisiaj także bez opadów deszczu i w zasadzie bez silniejszego wiatru. Zrobi się za to jeszcze goręcej w okolicach Białej Podlaskiej. Jutro już 25 stopni, a środa przyniesie maksymalnie 29 kresek. Ale długo się taką pogodą nie nacieszymy, bo już w czwartek 17 stopni.
10: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka, a na początek groźny wypadek w Małopolsce. 3 osoby zostały ranne na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie karetka pogotowia zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę, mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej.
11: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych, którzy transportowali pacjenta. Ci ratownicy zostali zabrani do szpitali jako przytomni z obrażeniami ciała. Dodatkowo pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
10: Droga w miejscu wypadku może być jeszcze zablokowana przez kilka godzin. Nieprzejezdna jest też S1 w kierunku granicy ze Słowacją. Między węzłami Żywiec Browar i Węgierska Górka doszło do kolizji dwóch osobówek i ciężarówki. Policja wytyczyła objazd zablokowanej trasy. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Przed sądem rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
12: Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także myślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawiania wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
10: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i miłośnicy jego talentu. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe słynnego aktora Jana Frycza. Wyraźnie wzruszony Jan Englert w czasie uroczystości zaznaczał.
13: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy. Ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Wiem, prawdopodobnie w tej chwili poucza chóry anielskie, że pora zmienić sposób

0: listopada.
1: W szkole o tej porze, bo 11:02, nie wiem, czy jest przerwa, jak myślisz, czy lekcje trwają?
2: Myślę, że może nawet trwać przerwa obiadowa.
1: O, świetnie. W takim razie wyjmujemy z plecaka ten najważniejszy przedmiot, czyli kanapka.
3: No to gramy.
4: 10 hitów.
3: Najlepszych polskich hitów.
1: Aż zajrzę tutaj do tej swojej torby. O, proszę, bułeczka jest, szyneczka
2: Macznego.
1: Widzę. No, sałatka, serek. Poczęstować cię, Aniu?
2: Pewnie,
1: smacznego
2: tak.
1: Wam życzę.
2: Smacznego też.
1: Ale dobre. Bo ja

0: się pomyli.
1: Ester, dwa tylko polskie hity, tutaj nikt się nie myli. A, no to ciekawe, czy teraz pomyli się Kamil Nosel, albo kogo wkręci.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo.
4: Dzień dobry, moje uszanowanie, Angelika Bezchomika. Ja telefonuję z biura podróży w sprawie wylotu na Turcję. Z panem Filipem tak. Ja mówię.
3: Tak jest, dokładnie.
4: 233 pokój, proszę pana. I teraz tak, tam jeśli chodzi o parasol do leżakowania przy plaży, ona będzie, tylko hotel nas poinformował, że ona już będzie rozłożona, bo ją popsuli.
3: Aha, i to jest na plaży, tak?
4: To jest do wykorzystania na plaży, proszę pana, ale ta wasza parasolka jest otwarta już. W związku z tym hotel tutaj adnotację wysłał, żeby tej parasolki, proszę pana, jakby nie zamykać na siłę, bo popsujecie bardziej.
3: No to taka dokładna informacja, ale dobrze, dobrze, rozumiem.
4: Tak, bo chodzi o to, proszę pana, że ta parasolka już jest u was w pokoju.
3: Aha, dwuosobowa i ona jest w pokoju rozłożona.
4: No tak, bo ją popsuli, proszę pana, i się nie składa.
3: A jest taka opcja, żeby w ogóle po prostu tego, że tak powiem, tego parasola tam nie było, żeby to wynieśli i...
4: Właśnie nie ma.
3: Nie ma.
4: Ten parasol już jest w pokoju i on jest otwarty, nie da się go, proszę pana, zamknąć, ale możecie z nim iść na plażę na przykład, bo wam się należy.
3: Aha, dobra, ale to technicznie da się go wynieść z pokoju.
4: Balkonem. Balkonem można, balkon. Bo inaczej, proszę pana, prawdopodobnie będzie pan mógł zarysować te drzwi z nadprzeciwka, wychodząc, proszę pana, z ukosa ze swojego pokoju.
3: I jasne, rozumiem. No dobra, ale w sumie jak nie możemy nic więcej zrobić w tej kwestii, no to tak zostawimy to tam.
4: Tylko
3: dla mnie
4: uprzedzam,
3: to nie
4: jest, że jeżeli pójdziecie z tym parasolem na plażę, żeby on tak? z powrotem się znalazł w pokoju, bo wtedy hotel was policzy za zgubę.
3: Rozumiem, że parasol jest uszkodzony i postaram się...
4: Na stałe otwarty zaznaczam.
3: Tak, na stałe otwarty, nie będę na pewno go zamykał.
4: Jak się trafi ten parasol, że on będzie w łazience, proszę pana, no to też proszę jakoś go tam wyciągnąć, żebyście mieli dostęp do łazienki, dobrze?
3: Tak jest, wszystko zrozumiałem, przyjąłem, dziękuję bardzo.
4: Za parasol będzie odpowiedzialna Ola.
5: Cześć, Filip, zostałeś wkręcony w Radio SK?
3: Ty, a ja już ci miałem dzwonić, mówię, no nie, niemożliwe, że to w ogóle jest, nie, dzięki bardzo.
2: Nosel wkręca.

0: w takim pomieszczeniu, gdzie jest mnóstwo luster, trzeba uważać, bo nie daj Boże, jakby się jedno stłukło, to potem 7 lat nieszczęścia. Na szczęście w takim razie numer, który podbił tegoroczne lato w SC2. Wiktoria Kida, Co mi tam?
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic. Chcę wiedzieć na przyszłość, co robić, gdy brak mi sił. Za horyzont zawołają mnie gwiazdy.

0: Ale piękny początek przygody nowej, przygody życia u pasierba pani Magdy Gessler, bo czytam w kolorowych gazetach Wesce 2, że pani Madzia, tak, gwiazda kuchennych rewolucji, bawiła się w ten weekend na weselu swojego pasierba Waldemara. Ja sobie wyobrażam, jakie było ciśnienie u kelnerów. Większe niż u pary młodej przed pierwszym tańcem. SK2. Ale impreza podobno się udała. Pani Magda szalała na parkiecie do białego rama. Raz krok w prawo, raz krok w lewo i krok jeta.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Panowie z Sopotu wylecieli na skrzydłach, w ręku trzymając bursztynowego tegorocznego słowika Kuba i Kuba Dość. W SC2 mam dla Was najlepszych polskich hitów, również po 13, o której najważniejsze newsy, a w nich między innymi o wypadku ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Szczegóły za chwilę w newsach SK2 o 13.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że do końca dnia już więcej słońca niż chmur nad naszym miastem. Na termometrach jednak maksymalnie 20 stopni, chociaż temperatura odczuwalna właśnie przez słońce oraz brak wiatru dzisiaj powinna być troszkę wyższa. W nocy za to znowu chłodno, bo tylko 11 kresek. Jutro już bardzo ciepło, 25 stopni, a w środę prawie że upalnie, bo 29 kresek tego dnia na bielskich termometrach.
10: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Podejrzany współpracuje ze śledczymi i przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury w Gdańsku.
11: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej. Do tej wizji doszło 2 września 2026 roku. Ponadto funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przesłuchują świadków związanych z podejrzanym.
10: Podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Pociąg staranował ciężarówkę. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Na niestrzeżonym przejeździe skład towarowy uderzył w ciężarówkę. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego, mówi Karol Górski z suwalskiej policji.
12: Kierujący samochodem ciężarowym został przetransportowany do szpitala.
10: Ruch jest całkowicie wstrzymany, mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK.
13: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
10: Na miejscu wypadku pracują służby. Stopa bezrobocia w Polsce minimalnie w górę. W sierpniu wyniosła 5,9%. To w porównaniu z lipcem wzrost o 0,1 punktu. Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych, czyli o 4600 więcej niż w poprzednim miesiącu.
8: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, zaczynają się prace nad budową ronda na wyjeździe z Białej Podlaskiej w stronę Janowa Podlaskiego, Sarnak i Białego Stoku. Wartość inwestycji to prawie 4 700 000 zł. Rusza sezon na grzyby. Bialscy grzybiarze powinni pamiętać o ważnej kwestii.
14: Zbieramy tylko ten gatunek, który dokładnie znamy. Nie zbieramy grzybów wszystkich i jesteśmy w 100% pewni, że znamy ten gatunek i nie jest trujący.
9: Mówił przewodnik turystyczny PTTK Andrzej Dziaduszek. Grzyby można sprawdzić, przynosząc je do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
15: Jeżeli rano ktoś wam powiedział, że ten tydzień będzie spokojny, to mam nadzieję, że to człowiek, który legitymuje się legitymacją do przepowiadania przyszłości. Przyszłość w SC2 jest taka, że teraz...
8: 10 najlepszych polskich hitów.
15: SK2. No mam nadzieję, że ten tydzień będzie spokojny, bo samach już na samym starcie, czyli w poniedziałek...

Elektryczne gitary w SC2 i w dyszce najlepszych polskich hitów bez żadnej przerwy. Dawid Podsiadło już za chwilę, a teraz normalnie, jak to przeczytałem, to nie uwierzyłem. Nietypowa rywalizacja w europejskim kraju. Na Węgrzech organizowane są zawody w kopaniu grobów na czas. Chodzi o to, żeby w konkretnym czasie wykopać ich jak najwięcej. I to łopatą. Przecież to można zamachać się na amen. SK2

0: Najlepsze wesce gra 2. Gramy tylko polskie hity, a teraz...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Świętujemy w nim dzisiaj okrągłą 40, bo tyle właśnie świeczek w kształcie nutek ma hit Odkryjemy miłość nieznaną. Hit, który przyniósł popularność Alicji Majewskiej, a ona wykonała ten numer, hymn zakochanych tak zwany, na festiwalu w Opolu dokładnie 4 dekady temu. Teksty napisał Wojciech Młynarski. On tutaj sprytnie ukrył głębokie przesłanie. Jak będziecie już za chwilę słuchać ten numer, to wychwycicie taką parafrazę słynnej łacińskiej sentencji, którą będzie Alicja śpiewać. Navigare necesse est, czyli żeglowanie jest koniecznością.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: To co, gotowi? Gramy.

0: SK 2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Aż człowiek nie chce się żegnać z tym latem. Dawid Kwiatkowski i Margaret, nowość Westę 2. Ale jak to? Co to się stało? Taki duet tak nisko upadł na 8. miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Do roboty się bierzemy. SK2.pl i głosujemy.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Głodni emocji, żądli pieniędzy,
7: Tak. Chwale.
8: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
9: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
8: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Ulubiona piosenka może Roberta Lewandowskiego, tylko że nie w Nowym Jorku, ale on jest szczęśliwy w Chicago Fire, a tutaj tylko w najlepsze polskie hity gramy w SC2. Również hit będzie w newsach punktualnie o 14:00, między innymi Dmuchanko, nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Dzisiaj maksymalnie na wiarskich termometrach zobaczymy tylko 20 stopni, ale kolejne dni będą już bardziej gorące. Jutro 25 kresek, a w środę nawet 29. No ale długo się taką temperaturą nie nacieszymy, bo już w czwartek 17 stopni i niewiele więcej do końca tego tygodnia. Za to dużo słońca do środy włącznie. Czwartek zapowiada się deszczowy, ale od piątku znowu dużo słońca, mimo że temperatury nie przekroczą już wtedy 20 kreski.
12: Jest 14 News SK2. Anna Łobocka to już piąta osoba z zarzutami w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w sobotę Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. Jeszcze dziś więcej szczegółów mają podać śledczy i o tym Mateusz Gołębiewski.
13: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
12: Roman Rzet to były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, ogłaszano w połowie lipca. W październiku ma zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy pracujących w placówkach na umowach z NFZ-em, powiedziała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
14: Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u.
12: Najważniejsze zmiany dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy mają wejść w życie dopiero za rok od uchwalenia ustawy. Wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 przedszkolaków przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu. To, by promować bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu.
15: Trzeba uważać na drogi, zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
16: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogółem to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
17: Dzieciaki nawoływały hasła związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówiły, jak to należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, że należy przechodzić na zielonym świetle, że należy nosić odblaski. Same promowały to bezpieczeństwo, mając na sobie element odblaskowy, bo to jest przemarsz odblaskowy.
12: Tak było dzisiaj w Krakowie, mówiła przed chwilą Paulina Dzikowska z krakowskiej policji.
1: SK2 News Biała Podlaska.
11: I Bartek Ważny, po prawie 2 latach zakończono rewitalizację kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Cici Boże Dużym w gminie Biała Podlaska. Mówi Konrad Gąsierowski, wójt gminy.
18: Dodatkowo zostały wykonane roboty w postaci ogrodzenia cmentarza. To kwota również kilkuset tysięcy złotych, na którą już parafia wydatkowała swoje środki.
11: Kaplica ma bardzo bogatą historię sięgającą XVII wieku. Dobre wieści ze strony powiatu bielskiego. Po krótkiej przerwie system centralnej ewidencji pojazdów i kierowców już działa. Tym samym tamtejszy Wydział Komunikacji pracuje normalnie.
0: W newsach słyszeliśmy, że było o dmuchaniu ludzi na kasiurę. My w SC2 dmuchamy na zimne i także będziemy mieli dmuchanko i winobranko. A imieninują się między innymi Melchior i Regina, patrzę tutaj w kalendarzu. O, nawet są przysłowia dotyczące Reginy. Może przytoczę jedno albo dwa. Święta Regina mgły rozpina, w dzień świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny. Proszę bardzo.
19: 10 hitów.
20: 10 najlepszych polskich hitów.
21: Jeden po drugim.

0: to mruczenie musi wybrzmieć do końca. Fajna piosenka do fantazjowania w SC2, tylko 100% polskiej muzyki, ten numer od Krzysztofa Krawczyka. Ale numer również na Mazowszu i to z dzikimi zwierzętami w roli głównej. Ostatnio było głośno o pumie, a teraz kolejna prawdziwa sensacja, bo w weekend pojawił się tutaj żubr.
1: SK2.
0: No Mazowsze to dziki kierunek turystyczny.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

0: Demono i 100% polskiej muzy tylko w SC2. A pomysły teraz, od których naprawdę kręci się czasami w głowie, amerykański prezydent, czytam, Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. No w tej Ameryce to wszystko musi być nowe. Jest Nowy Jork, Nowy Orlean, Nowy Zamek, a u nas w Polsce po staremu. Stary Sącz, stare Babice, Licheń, stary...
1: SK2.
0: Za to nie taki stary kawałek już za chwilę od Warius Manx w SC2. Kotek bez ogonka.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Angielski dla dzieci?
8: Tak.
7: A dla dorosłych?
8: Też.
7: Dla młodzieży?
8: Oczywiście.
7: Czyli dla każdego.
8: Dokładnie.
7: A co z Leo English?
8: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
7: A dorośli?
8: Dorośli też mają swój angielski.
7: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
8: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
9: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz, czego mi brakuje?
14: Więcej miejsca?
13: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
14: Ogrodu na poranną kawę?
13: Tak.
14: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
13: Dokładnie tak.
14: To chyba czas na Strumykowa Residence.
15: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
13: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
15: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
16: I po reklamie.

0: to jest ciekawe. Z kim nie może ona wygrać i w co ona w ogóle gra? Ania Dąbrowska w SC2 gramy 100% polskiej muzy. A za chwilę godzina 15 i do roboty zabierze się Kinga Baryga, która dla was będzie grała najlepsze polskie numery. Między innymi już podejrzałem męskie granie i potańczymy sobie trochę, a punktualnie o 15 będą newsy i w nich również między innymi roboty. No to co? Do roboty. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ale jesteś zadowolony?
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
15: I po reklamie.
16: Na bielskich ulicach ruch o tej porze coraz większy, szczególnie na Janowskiej przebudowywanej, ale także na Terebelskiej będziecie musieli zwolnić. No i rzecz jasna tradycyjnie na Brzeskiej, na Jana Pawła II oraz na Narutowicza. Do końca dnia sporo słońca nad Białą, na termometrach do 20 stopni, w nocy będzie tylko 10, ale kolejne dni będą gorące. Jutro 25 stopni, w środę nawet 29, ale od czwartku znowu więcej chmur i około tylko już 18 kresek na termometrach.
17: Jest 15 News SK2. Anna Łobocka. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii z Andrychowa. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki, zaznacza prokurator Oliwia Bożyk-Michalec.
18: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny, ponieważ były do niej wysyłane wiadomości. Ona jeszcze przed utratą przytomności dzwoniła do brata, do ojca.
17: Oskarżeni policjanci nie przyznali się do zarzuconych im czynów, grożą im 3 lata więzienia. Ceny paliw wciąż w górę. Dziś za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
19: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
17: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. To zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych. Chodzi o to, by roboty nie zastępowały ludzi i nie prowadziły do utraty miejsc pracy.
15: Moja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
17: Mówił jeden z robotów. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że to człowiek ma być na pierwszym miejscu, a nie sztuczna inteligencja.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Bartek, ważny teren przy boiskach klubu Lutnia Piszczac będzie zagospodarowany. Miasto pozyskało na te inwestycje dofinansowanie, mówi Kamil Korzuchowski, burmistrz Piszczaca.
20: Takim elementem głównym będzie miejsce, gdzie będzie stała wiata, obok palenisko, miejsce na ognisko, na integrację i tego typu miejsca w moim przekonaniu brakowało właśnie w samym Piszczacu.
16: Kosztorys prac wyceniono na 280 tysięcy złotych. Gmina Konstantynów rozpoczęła nabór do programu Małe Kroki, Wielkie Możliwości. Chodzi o podniesienie jakości i dostępności wychowania przedszkolnego. Szczegóły na stronie gminy.
21: 2,5 minuty po godzinie 15. Mamy ten dzień na literkę P, czyli poniedziałek. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. No właśnie, jak wam w ten poniedziałek jest? Dajcie znać, czy wydarzyło się coś dobrego i dla was to zdecydowanie fajny działek. Czy może coś, co chcecie po prostu ojojać? O czym chcecie opowiedzieć, żeby zrobiło wam się lżej? Dajcie znać. Messenger Radio SK2 jest dla was dostępny, a ja mam kubki Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. Ale najpierw gramy. Igo i Helena już teraz. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2.

0: Lady Punk i kryzysowa narzeczona. Tak wam gramy 17 minut po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytam was, no bo dzisiaj mamy ten dzień na literkę P. Dla niektórych bardzo pozytywnie odbierany przez niektórych, ale przez niektórych niekoniecznie. No, ale słuchajcie, my sprawdzamy co u was i Karolina się do nas odezwała. Halo Karolina.
1: Mój poniedziałek zaczął się dzisiaj o 4:20, ale była to bardzo przyjemna pobudka, ponieważ był zaplanowany lot balonem na wschód słońca. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy. No i tak, moi drodzy, można zaczynać tydzień. A my w Radio SK2 gramy wam najlepsze polskie hity. Już za chwilę Sylwia, Grzeszczak i Motyle. No właśnie, ale dla tej wokalistki to był naprawdę cudowny czas ostatnio. Jak się okazuje, kto jeszcze nie wie, to przypominam, Sylwia Grzeszczak zaśpiewała u boku księdza DJ-a techno. Wersję Pan jest pasterzem moim. No i w internecie burza, a bardziej szał. Internauci naprawdę nie mogli się nachwalić. Wiele osób pisało, że miało ciary. No to myślę, że po tym numerze Sylwii Grzeszczak, po motylach również ciary mogą się pojawić.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 15.30. Gabriel Fleszar i kropla deszczu. A już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi Wam Anna Łobocka.
1: Kłęby dymu nad Chorzowem przy ulicy Wiejskiej wybuchł pożar złomowiska. Na miejscu działa 5 zastępów straży pożarnej. Dokładna przyczyna pożaru jeszcze nie została ustalona. Są podejrzenia próby sabotażu. W Niemczech znaleziono kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów, a więcej o tym powiemy w newsach o 16. To rekordowa emerytura wypłacana kobiecie w Polsce. Ponad 42 tysiące złotych brutto miesięcznie otrzymuje mieszkanka Bydgoszczy. Przeszła na emeryturę w wieku 81 lat po 61 latach pracy.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem, jak ja jej to powiem. Tymczasem napisał do nas Krzysztof. Krzysztof napisał na Messengerze Radia SK2, że jego poniedziałek był idealny, bo on już wcześniej zaplanował sobie wolne w pracy i postanowił iść na grzyby. I powiem szczerze, że ja Krzysztofowi absolutnie się nie dziwię. I to wolne oddało. Słuchajcie, te dwa pełne koszyki prawdziwków i podgrzybków, no można pozazdrościć. Tylko wiecie jak to jest, bo zbiera to się przyjemniej i spaceruje po lesie, tylko później jak trzeba to wszystko przerabiać, no a zazwyczaj, drogie panie, to jest na naszych głowach i wtedy już takiej radości nie ma.
1: SK2.
0: Ja oczywiście czekam cały czas na wasze wiadomości. Jak tam poniedziałek, piszcie, Messenger Radia SK2 jest dla was dostępny, a już za chwilę wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: 3, 17, 40...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: I po reklamie.

0: Wanda i Banda, tak kończymy godzinę 15. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. My wam tu gramy 100% polskich hitów. I tak się składa, że po godzinie 16 też takie się pojawią, ale pojawi się też on, Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie. Bądźcie z nami, słuchajcie Radio SK2.
1: Reklama.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
4: I po reklamie.
7: Chwilę odstać będziecie musieli na ulicy chociażby Narutowicza, ale też na Zamkowej oraz na Artyleryjskiej i Janowskiej. A to jeżeli wyjeżdżacie teraz z centrum Białej, a dalej bliżej już granic miasta, postajcie na Janowskiej oraz na Terebelskiej. W prognozach pogody do końca dnia dosyć słonecznie, ale na termometrach dzisiaj tylko maksymalnie 20 stopni. Na szczęście kolejne dni będą bardzo ciepłe, żeby nie powiedzieć gorące. Wtorek przyniesie nam 25 stopni, środa 29.
8: Jest 16 News SK2. Anna Łobocka nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Prokuratura przekazuje szczegóły przesłuchania zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, usłyszał dwa zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak.
9: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
8: Natomiast drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Są podejrzenia próby sabotażu. W Niemczech znaleziono kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów, a więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
10: Wcześniej urządzenia wybuchowe znaleziono w Dormagen, a w pobliskim Bergheim doszło do sabotażu linii wysokiego napięcia, który zakłócił pracę kilku bloków elektrowni. Tam również znaleziono ładunki, które miały doprowadzić do eksplozji. Teraz niemiecki dziennik Bild informuje, że 21 urządzeń wykryto w Saksonii, 8 koło stacji Berwelde i 4 w regionie stacji Graustein. Wszystkie zostały rozbrojone, nie było przerw w dostawach prądu ani zagrożenia dla mieszkańców. Podobne ataki na infrastrukturę energetyczną odnotowano w zeszłym miesiącu też w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii.
8: Impreza pełna atrakcji, ale też wymagająca rozwagi. Ponad 230 pacjentów trafiło na zielonogórski SOR w pierwszy weekend winobrania. Wielu miało ponad 3 promile alkoholu, mówi Sylwia Malchernowa, rzeczniczka szpitala.
11: Większość tych osób jest zaprawiona, można powiedzieć, w bojach. Rekordzista miał 4,8 promila i normalnie rozmawiał z personelem.
8: Winobranie w Zielonej Górze potrwa do niedzieli.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Bartek Ważny, brakuje krwi, jest prośba do dawców. Wojewódzkie RCKiK apeluje do wszystkich zdrowych osób.
12: Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować. Tą krew trzeba oddawać systematycznie. To zapotrzebowanie na krew jest cały rok.
7: Mówił Paweł Filip z RCKiK w Lublinie. W Białej Podlaskiej krew można oddawać przy ulicy Terebelskiej 57. Będzie remont drogi wojewódzkiej na odcinku Drelów-Kolonia Drelów. Pojawi się tam nieco ponad 3,5 km nowego asfaltu. Prace potrwają do końca listopada.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16. Najlepsze polskie hity grają dalej. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Już za chwilę Jarząbek zajrzy do naszego studia i powie wam prawdę. A o czym? O tym powiem za chwilę. Ale na dobry początek Kasia Kowalska i dlaczego nie? Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Wiktoria Kida i Naiwna Ja, tak wam gramy 13 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę wam powie. O czym? O grzybobraniu.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Sezon na grzybobranie w pełni, wielu z was pewnie rusza z koszykami do lasu, ale uwaga, zbieranie grzybów wymaga też ogromnej ostrożności. Łatwo pomylić jadalne pieczarki z trującymi muchomorami i jadowitymi, a taka pomyłka może się skończyć nawet tragicznie. Najgroźniejsi przeciwnicy to oczywiście muchomor sromotnikowy i jego kuzyn, czyli muchomor jadowity. Zawierają amatoksyny, czyli trucizny, niszczące wątrobę i nerki, które w skrajnych przypadkach prowadzą nawet do śmierci. Jak się nie dać nabrać? No więc pieczarki mają blaszki, które z czasem zmieniają kolor z jasnych na różowe, a później brązowe. Muchomory jadowite mają blaszki zawsze białe i zwykle rosną w lasach, często w wilgotnych miejscach. Pieczarki natomiast spotykamy na łąkach albo polanach. Zapach też bywa podpowiedzią. Pieczarki pachną grzybami, a muchomory raczej mdło, choć to cecha zawodna. Dlatego pamiętajcie, jeśli nie macie 100% pewności, co zbieracie, to lepiej grzyba zostawić w lesie, niż ryzykować zdrowiem i życiem. Albo zanieść do sanepidu. Po grzyba? No, oni sprawdzą, czy wszystko jest z zebranymi przez nas grzybami i okej.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: co oni robią? Ach, Kuba i Kuba z najnowszym numerem Chłopaki, który gramy wam właśnie w Radiu SK2. A jako, że zbliża się 16.30, no to nie dość, że najnowszy numer od Kuby i Kuby, to jeszcze najnowszy skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Ania Łobocka. Zapraszam.
1: W warszawskim sądzie ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Dzisiaj generałowi Jarosławowi Szymczykowi odczytano akt oskarżenia. To w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Generał został wtedy ranny w ucho. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach KPO. To w ramach przedostatniego wniosku o płatność z tego funduszu. Warunkiem wypłacenia było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. Stopa bezrobocia w Polsce minimalnie w górę. W sierpniu wyniosła 5,9%. To w porównaniu z lipcem wzrost o 0,1 punktu. Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych, czyli o 4600 więcej niż w poprzednim miesiącu. SK2.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż, oj, chciałoby się, wielu z nas chciałoby się na takiej dzikiej plaży aktualnie znaleźć, ale niestety mamy tutaj szarą rzeczywistość, choć są tacy, którzy na taką dziką plażę wkrótce się wybiorą, jak Karol, który napisał, że jeszcze 2 dni pracy i on zaczyna wolne, więc ten poniedziałek jest całkiem pozytywny, bo czuje się, jakby był jednak czwartek. No Karolu, dla Ciebie oczywiście kubek Radia SK2, a Wy piszcie cały czas, dlaczego ten poniedziałek jest dla Was dobry. Jeśli jest zły, to też możecie o tym napisać. Ojojamy to. Skupimy się na tym i sprawimy, że będzie lepiej. Wręczając Wam na przykład kubek Radio SK2. A co do tego ojojania, to wiecie jak to jest, że jeżeli coś jest złe i się pozbędziemy tego, wyrzucimy to z siebie, to od razu będzie lepiej. Tak samo jak będzie lepiej, gdy usłyszycie kolejne najlepsze polskie hity, a takie grają już za chwilę Marisa od Kochaj między innymi.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów, 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda Twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1, Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1, Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: W każdej palecie jest pieniąz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
10: No chciałem tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
11: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
14: I po reklamie.

0: Zrobiła ogromne show na Stadionie Narodowym i nawet deszcz jej nie przeszkadzał, a wręcz pomagał. Czy widzieliście już te piękne zdjęcia na jej Instagramie? To naprawdę wyglądało jak sceny z Titanica. No tak właśnie wam gramy w Radio SK2, Sanach, etc. na disco. Po 17 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Oskar, Cymsi bez końca, ale będzie też Fukej i Vito Bambino.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz, czego mi brakuje?
14: Więcej miejsca?
13: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
14: Ogrodu na poranną kawę?
13: Tak.
14: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
13: Dokładnie tak.
14: To chyba czas na Strumykowa Residence.
15: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
13: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
15: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
16: I po reklamie.
17: Do końca dnia nad Białopodlaską powinniśmy już widzieć na zmianę słońce i chmury. Żadnych opadów deszczu na razie się nie spodziewamy. Do końca tego tygodnia taka też pogoda powinna się utrzymać. Przynajmniej jeżeli chodzi o obecność deszczowych chmur na naszym niebie. No bo jeżeli chodzi o wskazania termometrów, to będzie coraz lepiej. Dzisiaj jeszcze 20 stopni, jutro będzie już 25, a w środę nawet 29. Ale od czwartku znowu około 18. Noce coraz chłodniejsze, nawet 9 kresek tylko w weekend.
18: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rzet. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji prokuratury w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie zarzuty usłyszał Roman Rzet?
19: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo.
20: Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
19: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
18: Teraz Wielkopolska i spore utrudnienia w wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu w powiecie złotowskim. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Pociągiem jechało ponad 400 osób. Nikomu nic się nie stało. Zarówno kierowca ciężarówki, jak i maszynista pociągu byli trzeźwi. Roboty protestują przeciw zastępowaniu ludzi w pracy. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiły się roboty humanoidalne. Potrzebne są jasne przepisy, które zabezpieczą pracowników przed skutkami automatyzacji, przekonują organizatorzy akcji i same roboty.
1: Jestem AgiBot. Robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. W wydarzeniu bierze udział około 30 robotów humanoidalnych i czworonożnych. To pokazuje, jak szeroko ta technologia jest już obecna.
16: Chcemy zasad, chcemy prawa. Chronicie miejsca pracy. Chronicie miejsca pracy.
18: Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i poparł ideę, by rozwój nowych technologii odbywał się z myślą o człowieku.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Bartek Ważny, zaczynają się prace nad budową ronda na wyjeździe z Białej Podlaskiej w stronę Janowa Podlaskiego, Sarnak i Białego Stoku. Wartość inwestycji to prawie 4 700 000 zł. Rusza sezon na grzyby. Bialscy grzybiarze powinni pamiętać o ważnej kwestii.
22: Zbieramy tylko ten gatunek, który dokładnie znamy. Nie zbieramy grzybów wszystkich i jesteśmy w 100% pewni, że znamy ten gatunek i nie jest trujący.
17: Mówił przewodnik turystyczny PTTK Andrzej Dziaduszek. Grzyby można sprawdzić, przynosząc je do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak, to jest właśnie najszczęśliwsza godzina dla wszystkich tych, którzy o 17 pracę kończą. Dzień dobry, witamy w poniedziałek. Najlepsze polskie hity grają dalej. Wy bezpiecznie wracajcie do domu, a my się zajmiemy najlepszą muzyką. Bo my gramy 100% polskich hitów. Tak się właśnie składa. Sarsa i Naucz Mnie to na dobry początek Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
21: SK2.

0: Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny prawie do nieba, a my przeniesiemy się teraz na Łotwę. A dlaczego tam? Bo dostałam bardzo niezwykłą wiadomość, którą chciałabym się z wami podzielić. Otóż odezwał się do nas Tom. Tom napisał, że wita i pozdrawia z Łotwy. Minęło już prawie 2 tygodnie, odkąd słucham Radia SK2 na Łotwie. Podoba mi się wasza polska muzyka i lubię język polski. Niektóre rzeczy rozumiem z tego, co mówicie, a wiele innych rozumiem, ale tylko z kontekstu. Ale tak, chciałbym podkreślić, że macie jednego słuchacza na Łotwie. Okej, bardzo dziękujemy. No to teraz chciałabym spróbować powiedzieć coś specjalnie dla Tomasa, który nas słucha. I try to say something for you, because I know that you listen us. Szilciawsi linkiejmej. To znaczy gorące pozdrowienia po łotewsku. Myślicie, że mi się udało? No to się zaraz okaże. Czekamy na wiadomości na Messengerze właśnie od Tomasa. Pozdrawiamy także tych, którzy za granicą nas słuchają i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Fukaj i Vito Bambino zabiorę cię tam już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

Maryla Rodowicz, wszyscy chcą kochać, ale wszyscy kochają właśnie ją. Maryla Rodowicz, ona wystąpiła wczoraj na SK Music Tour w Zelowie. Co to był za występ? Co to był za koncert? Moi drodzy, naprawdę pełen szacun, pełen podziw. To nasza prawdziwa polska ikona, a relacje z tego koncertu możecie zobaczyć oczywiście na Instagramie, na Facebooku Radia SK2, gdzie was już teraz odsyłam, a ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity. 2+1 windą do nieba już teraz.

0: Margaret i Prima Ballerina, czyli najnowszy numer od tej artystki, który gramy wam właśnie w Radio SK2. Swoją drogą na Messengerze Radio SK2 dostałam wiadomość od Tomasza. Napisał tak: pozdrawiamy słuchaczy SK2 z Bolton w Kanadzie. Słuchamy z rodziną waszej stacji od samego początku. Kochamy polskie piosenki. Pozdrawiamy z Kanady Tomek, Dorota, Sebastian i Wiktoria. My również was pozdrawiamy. Cieszymy się, że jesteście z nami. No i tak, żeby było wam dalej przyjemnie, gramy kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Baim, ale także Ignacy.
1: SK2. Reklama.
2: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
2: A dla dorosłych?
1: Też.
2: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
2: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
2: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
2: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
2: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
6: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Zegar i Edyta Bartosiewicz. Nasz radiowy zegar pokazuje, że zbliża się godzina 18 i to nie jest żadne oszustwo, bo 18 stery przejmuje Łukasz Zduńczyk, ale on wam tu będzie hiciory grał. Ania Dąbrowska się pojawi, ale też Sylwia Grzeszczak z najnowszym numerem Mango. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 złotych na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
9: I po reklamie.
10: Jest 18, News SK2, Anna Łobocka. Ceny paliw z dnia na dzień coraz wyższe. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, diesel do 9. Drożeje też autogaz. Eksperci przewidują wzrost o kilka groszy do około 3 zł za litr. Zranił kobietę w głowę strzałem z wiatrówki. Są zarzuty dla mężczyzny, który postrzelił w Gdańsku 39-latkę na wieczorze panińskim. W jego mieszkaniu odnaleziono wiele sztuk broni. Grozi mu do 5 lat więzienia. Bezrobocie w Polsce wynosi 5,9%. Są jednak takie branże, gdzie wciąż brakuje pracowników, mówi Bartosz Kodecki z Urzędu Pracy we Wrocławiu.
11: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
10: Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy bezrobotnych.
12: I jeszcze jednego newsa dorzucam. Poniedziałek jest już prawie zaliczony. Przetrwaliśmy najgorszy moment tego tygodnia. Teraz to już pójdzie z górki. Odpocznijmy razem po całym poniedziałku. Ja za chwilę zaserwuję bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Igor Herbut w Radiu SK 2. Gramy 100% polskich hitów, ale wieczorami dokładamy jeszcze więcej nowości. Przed nami świeży numer od Sanach, która zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała wielki koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Było wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, 1-8L. Wspólnie wykonali kultowy hit Jak Zapomnieć. Słuchajcie, nawet na scenie pojawił się Maciek Musiał, który w czasie występu Sanach zamiatał na scenie. Sanach nawet swojego męża zaangażowała. Wspólnie odegrali słynną scenkę z Titanica. Z okazji zakończenia stadionowej trasy Sanach wydała nowy numer Cichosza. Już teraz w Radiu SK2, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilki w Radiu SK2, a teraz wielki powrót po 20 latach. To, że Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie, to już wiemy od pewnego czasu, ale ostatnio, słuchajcie, oni się zamknęli sam na sam w studiu i nagrali wspólną piosenkę i brzmią jak młoda, zakochana para. Widać to też w teledysku, w którym się przytulają, uśmiechają, jeżdżą razem kabrioletem. Ale słuchajcie, ja mam pytanie natury filozoficznej. Czy skoro oni już kiedyś byli małżeństwem i mieli ślub, to czy Michał Wiśniewski musi kupować Mandarynie teraz prezenty na rocznicę? Czy jednak zaczynają od nowa? Niech to ustalą, żeby nieporozumień nie było. A my gramy ich nowy numer Będzie Było, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Głosujcie na sk2.pl, jeśli wam się podoba. Pytasz

0: Oddział zamknięty w Radiu SK 2, a za chwilę gram wam nowość, która opowiada o nas wszystkich, o wychowanych w Polsce. BRO, czyli artysta, którego znacie z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, nagrał numer jedyny w swoim rodzaju, bo to nie jest kawałek taki typowy o miłości, o związkach, tylko nagrał numer właśnie o Polsce. I co ciekawe, jak nagrywał teledysk do tego kawałka, to przejechał cały kraj, odwiedził wszystkie województwa i tam z fanami nagrywał teledysk do tego numeru. BRO, wychowany w Polsce, to po krótkiej przerwie w Radiu SK 2. To aktualny numer 18 gorącej polskiej 20. Wpadajcie na sk2.pl i dawajcie mu plusa.
1: Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmig

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Anna Maria Jopek na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a za chwilę na naszą antenę wskoczy artystka, która teraz jest na długim urlopie. Nie koncertuje, ale coś tam po cichu tworzy, bo w przyszłym roku wraca. To Daria Zawiałow, która w maju ruszy w halową trasę koncertową, a ostatnio świętowała dziesięciolecie swojej kariery.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Marek Michlewicz, zapraszam już jutro kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu książki w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej. Tym razem na warsztat trafią dwie pozycje książek Mięśnie mam od miłości oraz Matka Polka sika w krzakach. To dwa odmienne, niezwykle autentyczne spojrzenia na współczesną codzienność, emocje, relacje oraz wyzwania, z jakimi mierzymy się każdego dnia. Spotkanie w miłej atmosferze poprowadzi Maciej Szupiluk. Start jutro o godzinie 16.30.
0: SK2 to jest 100% polskich hitów. Gramy wam starsze numery, jak na przykład Malciki od Jugotonu i Kazika, to już za kilka minut, ale wieczorami dbam też o to, żebyście nie przegapili żadnej dobrej polskiej nowości i będzie w tej godzinie ich sporo. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jugoton i Kazik. To jest SK2, tu się gra 100% polskich hitów i tu się odkrywa najlepsze polskie nowości. Przed wami Marisa, czyli artystka, która do tej pory żyła w cieniu innych artystów. Pisała na przykład teksty dla Dody, tworzyła też ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni, ale teraz robi muzykę dla siebie. Niedawno podbiła naszą listę hitów kawałkiem Odkochaj, a teraz ma nowość, śpiewa, że będzie pięknie. I ten numer coraz bardziej wam się podoba. W ostatni piątek ten kawałek awansował z propozycji na miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. Już miał

Warius Manks. To jest SK2. My nawet w poniedziałki myślimy już o piątku, bo codziennie wieczorami rozgrzewamy się przed gorącą polską dwudziestką. Gram nowości prosto z waszej listy hitów i teraz zaglądamy do propozycji. Tam nowy kawałek od Mroza, który już za niecałe dwa tygodnie, dokładnie 18 września, wyda nową płytę, a teraz wypuścił taki ostatni przedsmak tego krążka. Wszystko, czego chciałem. Tak będzie się nazywała nowa płyta i tak też nazywa się wspólny numer Mroza z braćmi Kacperczyk. Panowie podobno mocno się zakolegowali na trasie męskiego grania. Do tego stopnia, że razem nagrali numer, który gram wam już teraz.

0: Ten numer ma już prawie 34 lata, a cały czas świetnie brzmi. Tilaf w Radiu SK2. Ale słuchajcie, ja tu jestem też od tego, żeby podrzucać wam najlepsze polskie nowości. I za chwilę świeży numer od legendy polskiej muzyki. Artur Rojek wydał nowy numer. To Mirafiori. Tak ten kawałek się nazywa, ale to też jest nazwa starego Fiata z czasów PRL-u. I tak nazywa się też jedna z dzielnic włoskiego Turynu.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga mieszkańcu, masz realny wpływ na to, jak wygląda twoje miasto. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim. Postaw na zdrowie, kulturę i integrację. Zagłosuj na średni projekt numer 1 Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej na 50-lecie Orzechówka oraz duży projekt numer 1 Biegajmy Razem, Wybierajmy Razem, czyli otwartą bieżnię sportową dla każdego. Nie czekaj, wejdź na www.bo.białapodlaska.pl i oddaj swój głos już dziś.
8: I po reklamie.

0: Bajm w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na poniedziałkowy wieczór. Beata Kozidrak już w najbliższy piątek zagra na Dniach Wilanowa w Warszawie i to będzie koncert darmowy. Zostańcie z SK2, po 20 gram hit Sarsy. Czy będziemy się pamiętać?
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Arek Michlewicz, zapraszam. Trwa nabór wniosków w konkursie grantowym Fundusz Inicjatyw MRW Działam, bo lubię. Minigranty w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych mogą być przeznaczone na działania oddolne, angażujące lokalną społeczność. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Wolontariatu 2026. Finansowanie zapewnia Narodowy Instytut Wolności. Wsparcie otrzyma co najmniej 100 inicjatyw.
0: I już punktualnie godzina 20. Jeśli ten poniedziałek was przeczołgał, nie macie na nic siły, marzycie tylko o tym, żeby pójść spać, no ale jednak jeszcze trochę obowiązków zostało do wykonania, to jesteście w bardzo dobrych rękach, my was postawimy na nogi. Już teraz leci do was taki numer, który działa jak mocna kawa, jak muzyczny energetyk, ziewać przestaniecie. Dede Negra, Kawałek Podłogi. Już teraz w Radiu SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten numer musi się pojawić na każdym dobrym polskim weselu. Big Cyc w Radiu SK2. A teraz na naszej antenie spotkanie dwóch różnych muzycznych pokoleń, bo przed nami młody talent. Wschodząca gwiazda polskiej muzyki to Wiktor Waligura, który szykuje dla nas nową płytę, premiera już 2 października, a teraz wypuścił ostatnią zapowiedź tego krążka. To numer Nie umiem kochać, w którym Wiktor śpiewa o tym, że nikt nas miłości nie nauczy. Jak sami tego nie przeżyjemy, to się nie nauczymy. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie w piątek po 18. A teraz słuchamy Wiktora.

0: wideo. To jest Radio SK2. My gramy numery nie tylko wielkich artystów, ale też odkrywamy razem młode talenty. I teraz właśnie taki talent przed nami to Metzner, którego możecie kojarzyć z hitu Gotham. On się rozkręca. Ostatnio miał okazję zadebiutować na scenie kultowej kieleckiej kadzielni. A teraz gra na antenie Radia SK2 z nowym numerem Kim Jestem.
1: W kieszeni bez grosza na szczęście.

ale nam się klimat zrobił. Przy tym numerze czas staje w miejscu. Można się zatrzymać, odpocząć. Można, bo to już jest wieczór. Ma nam w Radiu SK 2 za chwilę m.in. Wiktoria Kida, która, słuchajcie, ostatnio spełniła swoje wielkie dziecięce marzenie, bo była na koncercie swojej idolki. Pojechała do Londynu, żeby na żywo zobaczyć Ariane Grande. I tak się z tego ucieszyła, że aż się z radości popłakała. Możecie to zobaczyć na jej Instagramie. Wiktoria Kida pojawi się na naszej antenie z hitem Co mi tam? Ten numer bardzo wam się podoba, aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej 20.

0: Lady Punk w Radiu SK2. Gramy takie klasyki, takie numery, które doskonale znacie, które możecie śmiało nucić, wracając do domu po pracy. To jest SK2, tu się gra 100% polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru życzę.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Marek Michlewicz, zapraszam. Bialskie Centrum Kultury organizuje 35. Dziecięcy Konkurs Recytatorski Wierszobranie, w którym mogą wziąć udział 5- i 6-latki. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej poezji dziecięcej. Karty ze zgłoszeniami można składać do 9 października bieżącego roku bezpośrednio w Klubie Kultury Eureka przy ulicy Orzechowej 34 w Białej Podlaskiej lub przesłać na wierszobranie@bck24.pl.
4: Magazyn lokalny.
6: Bartek Ważny, zapraszam. Nie chodzi o intensywny marsz ani trening, tylko o powolny spacer, zatrzymanie się i świadome słuchanie, patrzenie, wąchanie oraz odczuwanie otoczenia. Zajęcia bywają prowadzone według określonego schematu. Odłączenie od codziennych spraw, pogłębienie kontaktu z naturą, integracja doświadczeń i powrót do codzienności. Tak działają kąpiele leśne, które stają się coraz popularniejszą formą spędzenia wolnego czasu w powiecie bialskim. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
7: Natalia Żurkowska, jestem edukatorem, zielarką, a od roku prowadzę także kąpiele leśne.
5: Właśnie, te kąpiele leśne bardzo mnie zaintrygowały i tak zastanawiam się, o co w tym chodzi.
7: Kąpiel leśna to nie jest zwykły spacer, to jest spacer po lesie, zanurzenie się w atmosferze lasu za pomocą wszystkich zmysłów, nastawienie na tu i teraz i nastawienie na doświadczenie i spacerowanie bez celu.
5: Tak po prostu.
7: Tak po prostu. Wiem, że brzmi to bardzo niepozornie i zwyczajnie, ale to jest bardzo głębokie doświadczenie tak naprawdę, o ile ktoś ma też na to gotowość.
5: Spaceruje się w kąpielówkach?
7: To jest bardzo częste pytanie, czy będziemy się kąpać. Nie, nie będziemy się kąpać. Chodzi tutaj o kąpiel w atmosferze lasu.
5: Czucie lasu.
7: Czucie lasu wszystkimi zmysłami. I tutaj ja jako przewodnik za pomocą różnych ćwiczeń naprowadzam uczestników na doświadczenie, na wyjście z natłoku myśli, na wyjście z umysłu po to, żeby przywrócić tą umiejętność po prostu bycia i doświadczania natury w taki sposób, który relaksuje, naprawdę głęboko relaksuje. Bo...
5: Czyli to takie spacery relaksacyjne.
7: Tak, ale to też jest coś więcej, bo kąpiele leśne są poparte badaniami naukowymi i co prawda w Polsce już od jakichś 100 lat istnieje coś takiego jak sylwoterapia, ale często się źle kojarzy z przytulaniem do drzew i na kąpieli leśnej owszem możemy się przytulać do drzew, ale nie musimy. Kąpiele leśne wywodzą się z Japonii, nazywane są Shinrin-yoku i tam się właśnie to tak zaczęło od takiej praktyki intuicyjnej, bo wszyscy intuicyjnie wiemy, że spacery po lesie nam pomagają. Ale tam po raz pierwszy zbadano naukowo, jak atmosfera lasu wpływa na nasz organizm. A chodzi o to, że przede wszystkim reguluje się nasz układ nerwowy, a jak wiecie, jeżeli układ nerwowy jest w balansie, w harmonii, to i cały organizm inaczej też działa. Ale oprócz tego obniża nam się ciśnienie krwi, obniżają się markery zapalne. Nawet przeciwbólowo może działać.
5: Ja pewnego pięknego dnia usłyszałem od kogoś, już nie pamiętam od kogo, że nawet jak idzie na grzyby, to czasami zamyka oczy i żeby poczuć te grzyby, to idzie kilka kroków i czuje te grzyby, zaczyna czuć je i faktycznie dostrzega te grzyby.
7: Chodzenie na grzyby są pewnego rodzaju kąpielą leśną, bo to jest skupienie się tylko na zmyśle wzroku. W tym przypadku i faktycznie wtedy proszę zauważyć, że odłączamy się od codzienności, od tych trudów, zmartwień i wszystkich stresów. To jest przykład kąpieli leśnej, albo inaczej, to jest jeden z elementów, które wykorzystujemy na kąpieli leśnej. Może niekoniecznie zbieramy grzyby, ale kiedy skupiamy się na przykład na zmyśle wzroku, to tylko na tym jednym zmyśle i oglądamy na przykład, jak światło przebija przez liście. To się Japończycy nazwali to komorebi. Albo przy innym ćwiczeniu skupiamy się tylko na zmyśle dotyku. Możemy też chodzić boso i wiele osób na kąpielach leśnych pierwszy raz chodzi boso po lesie. I to są niezwykłe doświadczenia.
5: To musi kłuć w stopy.
7: Tak się wydaje, właśnie tak się wydaje, że kłuje w stopy, a okazuje się, że wszystko, czego dotykamy w lesie, jest przyjemne. Właśnie zbadano, że jeżeli dotykamy powierzchni naturalnych, to ciśnienie i tętno pozostają bez zmian, a porównano to z dotykaniem powierzchni na przykład metalowych, gdzie te czynniki się podnosiły.
5: Czyli niektórzy wolą odstres w postaci spacerów w lesie, a niektórzy wsiadają po prostu na motocykl.
7: To akurat mój mąż jest z tej drugiej grupy, ja z pierwszej. Myślę, że motocykl może też podobnie działać, ale proszę zauważyć, że my jako ludzie pochodzimy z natury. Od setek tysięcy lat żyjemy w naturze. Dopiero od jakichś 400 pokoleń jesteśmy rolnikami, a od 2 żyjemy w erze cyfrowej. My pochodzimy z natury i cała nasza biologia jest dostosowana do życia w naturze. Nasz wzrok jest wyczulony na konkretne barwy, zieleni, brązów, ale też proporcji między nimi. To też zbadano właśnie, że jak mamy za dużo drewna, to też jest dla nas stresujące. Nasza mikroflora jest kompatybilna z mikroflorą w powietrzu, w glebie. Krajobraz na nas też działa. Zapachy, na przykład nasz węch jest bardzo wyczulony na geosminę. To jest taki związek, który wydziela się z gleby po deszczu. Ludzie wyczuwają geosminę lepiej niż rekiny krew.
5: Czy w zasadzie te kąpiele leśne to jest taka trochę psychoaromaterapia?
7: Na wszystkich poziomach na nas oddziałują. Dosłownie na wszystkich. Ten poziom psychiczny i fizyczny jest zbadany naukowo, natomiast oddziałują na nas też na poziomie duchowym. I ogólnie kąpiele leśne nie są związane z żadną religią, z żadną filozofią. Tak jak mówiłam, po prostu pochodzimy z natury i my jej bardzo potrzebujemy. Szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie wpadliśmy w taką pułapkę cywilizacyjną, bo z natury człowiek szuka wygody, łatwości i trochę tego teraz mamy za dużo i okazuje się, że to jest też dla nas stresujące i potrzebujemy złapać balans i harmonię. Najłatwiej jest to zrobić w lesie, w dużym drzewostanie i to się dzieje samo. Tak samo dużo się mówi też o koncentracji. W lesie wzrasta nasza koncentracja, ale nie musimy wkładać w to żadnego wysiłku. I to jest z kolei bardzo popularny temat w przypadku dzieci i młodzieży aktualnie, która ma właśnie problemy z koncentracją i z pamięcią, więc ostatnio też na konferencji na AWF-ie o inkluzji w wychowaniu fizycznym podnosiliśmy ten temat, że warto wychodzić z dziećmi w naturę jak najczęściej się da.
5: I ty jednak udowadniasz, że natura ciągnie wilka do lasu.
7: Właśnie, dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo to jest bardzo ważne. Tak, żeby przypomnieć sobie, jak powinniśmy się czuć właśnie w domu. I przypomniał mi się właśnie jeden bardzo ważny aspekt, bo jak się mówi o tych właśnie badaniach naukowych, no to tak mamy tendencję do tego, żeby traktować naturę dość podmiotowo, czyli jak my możemy z niej skorzystać. A przynajmniej ja się staram na moich kąpielach leśnych uczyć tego, jak natura może też skorzystać z nas. Czyli co my dobrego możemy też dla niej zrobić, bo to jest nasz dom, musimy o niego dbać. Więc jeżeli rozwijamy w sobie tą wrażliwość na naturę, jeżeli pogłębiamy swoją relację z naturą, to automatycznie będziemy chcieli ją chronić i o nią dbać. A jak wiemy, mamy teraz ogromny z tym problem w obliczu kryzysu klimatycznego.
5: Taki uspokojony się czuję chyba po tej herbatce. Z czego ona jest?
7: Poczęstowałam się dzisiaj herbatką z pysznogłówki. Rośnie w moim ogrodzie. To nie jest nasza roślina rodzima, ale jest naprawdę pyszna. Jeszcze nie kwitnie, więc poczęstowałam się liśćmi, naparem z liści, a potem będzie miała takie czerwone, szalone pióropusze, które są jeszcze smaczniejsze.
5: Zawsze gość częstujesz swoimi ziołami?
7: Oczywiście. Też staram się zarażać i moich przyjaciół, i rodzinę tą miłością do natury, ale

0: się poczęstować moich uczestników.
1: A czyli nie jest to przed, tylko po?
0: Zwykle po. Taka jest wtedy celebracja. Często się robi też na kąpielach leśnych herbatkę. Podaje się tak jak w Japonii w czarkach. I to jest bardzo miły akcent na zakończenie. Wszyscy są już też troszkę zmęczeni, bo kąpiel leśna trwa około 3-4 godzin.
1: Długo?
0: Tak długo. Wydaje nam się to dzisiaj dziwne w tym zapędzonym świecie, ale to nie jest bezproduktywny czas. To jest czas, kiedy się relaksujemy i orientujemy się, zdajemy sobie sprawę, jak naprawdę bardzo tego potrzebujemy, a nierzadko też uczestnicy mają niezwykle głębokie wglądy w siebie, bo znajdują w lesie bardzo dużo analogii do swojego życia. Te rozwiązania problemów wręcz same przychodzą, bo w naturze odbija się wszystko. Wszystko to, co mamy w sobie.
1: Czy można powiedzieć, kąpiel leśna to jest oczyszczenie umysłu, relaks, odprężenie?
0: W wielkim skrócie tak.
1: Tutaj przed sobą mam, no właśnie, to jest e-book, czy co to jest? No, ja to widzę tutaj fizycznie książkę.
0: Tak, to jest mój e-book w wersji wydrukowanej, tak w warunkach domowych.
1: Czyli dopiero będzie przeczytany. Czy już jest przeczytany i umieszczony na platformie muzycznej?
0: Nie, jest link do zakupu mojego e-booku umieszczony na mediach społecznościowych.
1: E-book, a rozumiem, to niektórzy e-book pomylili z podcastem.
0: Możliwe, tak. To jest e-book, który napisałam o dzikiej kuchni. Jest tam kilkanaście roślin, oczywiście naszych polskich, lokalnych. Każda roślina jest opisana pod kątem jej właściwości, działania. Jest dużo inspiracji kulinarnych, są oczywiście przepisy. Bardzo ważne jest to, że opisuję dokładnie, jak roślinę rozpoznać, ale także z jakimi roślinami można ją pomylić. I to, co jest wyjątkowego w tym e-booku, to jest to, że po każdej roślinie jest ćwiczenie lasoterapeutyczne, które można właśnie wykonać, czy to w swoim ogrodzie, czy w lesie, czy po prostu w parku miejskim, tam gdzie mamy dostęp do natury.
1: Czy tytuł tego e-booka sama wymyślałaś? Dzika i bogata, zwyczajna babka?
0: Sama wymyślałam, tak. No, dzika nawiązuje do dzikich roślin jadalnych i w ogóle do dzikości, żeby odnajdywać w sobie więcej tej dzikości. Bogata jest tutaj przewrotnie umieszczona, bo chodzi o takie bogactwo, żeby zobaczyć, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę bardzo bogaci. Tylko kwestia spojrzenia na to z innej strony. Że nie chodzi tutaj właśnie o tą wygodę, o te bogactwa materialne, ale o inne. No trzeba przeczytać. Ja tam ładnie to wszystko opisuję. I e-book jest też, e-book zawiera w sobie też moje różne anegdoty, przemyślenia, przygody w lesie. Z tego, co...
1: To ja bym, przepraszam, tutaj użył zamiast zwyczajna babka, skromna babka.
0: No chodziło o zwyczajną babkę.
1: Taką skromną.
0: Nie, o babkę zwyczajną, taka roślina.
1: O taką.
0: O taką, która jest bardzo smaczna. Jest zarówno ziołem, jak i dziką rośliną jadalną.
1: I o to tutaj chodziło.
2: Jestem Olga.
1: Kąpiele leśne to coś, co dopiero skosztowałeś, czy cały czas tego kosztujesz?
2: Kąpiele leśne w takim stricte tego znaczeniu to jest coś, co poznałam dzięki Natalii. Wcześniej miałam jakieś elementy, ale zwyczajnie nawet nie wiedziałam, że coś takiego może istnieć. Więc to, co było dla mnie ważne, to po prostu Natalia odpowiedziała na moją ogromną potrzebę takiego bycia w uważności, bycia w lesie, bycia w przestrzeni otoczonej przyrodą i zwracania uwagi na takie drobne rzeczy, przy których niknie całe złotego świata. I to jest dla mnie niesamowita rzecz, taki odgromnik, wiesz? Takie poczucie, że patrzę przez tą lupę i nagle się okazuje, że nic w ogóle się nie liczy. Jestem ja, jest ten mały żuczek, widzę go, chociaż go nie zauważałam i dały mi taką ogromną, ogromną ważność na to, że się tyle piękna dzieje wokół i że my po prostu koło tego przechodzimy obojętnie i tego nie zauważamy na co dzień. A to są rzeczy, od których my zależymy. To są rzeczy, które nas tworzą. Jesteśmy częścią przyrody.
1: To było tak, że jak dowiedziałaś się o kąpielach leśnych, to pomyślałaś, kurczę, warto spróbować, ale nie bardzo wiedziałaś, jak się ubrać, czy kąpielówki, czy nie?
2: Tutaj zaufałam Natalii, ona nam dała po prostu konkretne wytyczne, do czego się warto przygotować i co więcej, jakby znając nasze pewne zapędy, więc to był też taki jej mocna strona tego poznania naszych zasobów. Mówi, dobra, to jeszcze nie jest moment, kiedy rozmawiamy, więc ona też nas stopowała. Teraz nie gadamy, gadamy później, teraz tylko obserwujemy, teraz tylko chłoniemy, a potem sobie o tym pogadamy, nie? Więc pięknie przekierowywała uwagę z tego, gdzie spotykamy się i powiedzmy w jakimś gronie znanych ludzi i byśmy uruchomiły jakieś taki paplanie po prostu do tego, co tu się wokół dzieje, nie? Że to poczeka, to może poczekać, to sobie to zapamiętaj, zapisz to sobie w głowie, potem mi to powiesz, a teraz jest to. I to, żeby było było taka jasna, taki przycisk pauzy życiowy. To jest twój przycisk pauzy. Ja się teraz zabieram, zapraszam cię do pięknej podróży i ta pauza pozwala

0: Dać się w tym pobyć i się w tym rozkokosić i się w tym rozpłynąć i to jest cudowne, bo my tego rozpłynięcia wszyscy bardzo potrzebujemy w tym takim szalonym czasie, gdzie wokół tak dużo się dzieje, a my jesteśmy we wszystkich swoich rolach i dużo dźwigamy, nie? Więc tutaj mam ogromną wdzięczność za to, że to mi pomogło tą pauzę życiową włączyć i korzystam codziennie w drobnych elementach, więc jakby to była taka wędka, to był taki smaczek, pierwsza, druga, trzecia kąpiel, podejrzewam, że jeszcze ich trochę będzie, ale no naprawdę z dumą, z wdzięcznością mówię o tym, że ja po prostu te kąpiele leśne mam w takich mikrodawkach codziennie.
1: I od tego pierwszego razu kochasz las?
0: Od zawsze kocham las. I myślę, że nie poszłabym tam, gdybym go nie kochała. I nie wiem, czy znajdą się ludzie, którzy pójdą do lasu, nie kochając go. Nie wszyscy ludzie muszą to kochać. I fajnie, że Natalia działa tam, gdzie są ludzie, którzy uwielbiają te rzeczy. Aczkolwiek uważam, że są uniwersalne, ale trzeba do tego pewnej dojrzałości, takiego dystansu, no i też zaufania.
1: Można powiedzieć, czy kąpiele leśne czyszczą twoją głowę?
0: Czyszczą, zdecydowanie czyszczą i to jest piękny papierek, taki lakmusowy, ale też taki przesiew tego, co jest teraz ważne i gdzie ja wybieram mieć swoją uważność i na co ja ją przekierowuję.
2: Cześć, ja jestem Magda.
1: I też używasz kąpieli leśnych?
2: Jak najbardziej używam. Wydawało mi się, że od zawsze, a okazało się, że wcale nie od zawsze, bo tak naprawdę od pierwszej kąpieli z Natalią inaczej stąpam po lesie i w ogóle po naturze. Myślę, że to w jaki sposób ona pokazuje, jak można przeżyć pobyt w lesie, jest bardzo, bardzo ważny i bardzo taki otwierający na właśnie takie inne spojrzenie na to, że można po prostu przez las przejść, a można naprawdę przejść przez las.
1: Ty też czyścisz swoją głowę tymi kąpielami?
2: Zdecydowanie. To jest taki moment, kiedy się wchodzi do lasu i masz po prostu w głowie natłok, chaos, po prostu życia. A kiedy spacerujesz i zwracasz uwagę na te rzeczy, o których mówi Natalia, zupełnie zmienia się perspektywa i waga tego świata, który jest na co dzień, zmienia się po prostu na coś lżejszego, że można właśnie skupić się na takich małych drobiazgach i zobaczyć, że tam jest wielki wszechświat.
1: Żeby poczuć ten las, zamykasz oczy?
2: Często tak. Tutaj nocna kąpiel leśna była bardzo ciekawym i głębokim takim doświadczeniem i wtedy można zobaczyć zupełnie inne rzeczy, nie tylko w lesie, ale też w sobie.
1: Ale w nocy to nie za bardzo można cokolwiek zobaczyć.
2: Oj, właśnie, można bardzo dużo zobaczyć, nawet chyba więcej niż w dzień.
1: Znaczy się poczuć.
2: Tak, zdecydowanie poczuć. Po prostu zobaczyć innymi zmysłami.
1: Oczami wyobraźni.
2: Tak, ale właśnie sercem chyba tutaj najbardziej można odbierać wtedy tą naturę.
1: A kto ciebie namówił do kąpieli leśnych?
2: Natalia Żurkowska. To bez dwóch zdań. W ogóle spacery po lesie z Natalią są innym trochę doświadczeniem. Nawet takie zwykłe, po prostu spacer z psem z Natalią to jest coś innego w lesie.
1: Ale to jest tak, że Natalia dzwoni i mówi, chy, masz ochotę na kąpiel?
2: Czasami Natalia dzwoni, a czasami ja po prostu mówię, Natalia, jadę do lasu, jedziesz? I raz może była odpowiedź negatywna, ale tylko w pierwszej minucie, a później, ach, dobra, jedziemy. Także tutaj Natalia kompanem w lesie jest bardzo dobrym.
1: Jeszcze do tego częstuje ziołami.
2: O tak, a taka herbatka wypita w lesie albo zjedzenie czegoś w lesie to jest jeszcze w ogóle inne przeżycie i Natalia, wiem, że często na kąpielach leśnych częstuje takimi dobrociami, także to podwójnie warto skorzystać z takiej okazji.
3: Kąpiele leśne to uważny, spokojny pobyt w lesie, podczas którego człowiek zanurza się w atmosferze natury wszystkimi zmysłami. Praktyka ta wywodzi się z Japonii i jest tam znana jako Shinrin-yoku. Kąpiele leśne są łączone z obniżeniem stresu, poprawą nastroju i większym poczuciem relaksu. W materiałach źródłowych wskazuje się też na możliwy wpływ na ciśnienie krwi, koncentrację, sen, odporność oraz ogólny dobrostan psychiczny. Dodatkowo taki kontakt z naturą może wspierać kreatywność i pomagać w odzyskaniu równowagi emocjonalnej. Magdalena Piesta z Białej Podlaskiej jest na co dzień ilustratorką książek dla dzieci, ale od niedawna stawia swoje pierwsze kroki w arteterapii, bo jak mówi, w powiecie bialskim jest duże zapotrzebowanie na taką formę terapii.
4: Cześć, jestem Magda Piesta, jestem ilustratorką, od jakiegoś czasu prowadzę też warsztaty twórcze dla kobiet i w związku z tym, że te warsztaty zaczęły przynosić takie efekty, które były dla mnie jakby oczywiste, ale nie wiedziałam skąd to się bierze, więc postanowiłam w tamtym roku zostać studentką arteterapii, żeby się dowiedzieć, jak to działa.
1: No właśnie, jak to działa?
2: No jak to działa? No właśnie jest to zadziwiające dla mnie wciąż, ale studia są w toku, więc może jeszcze się dowiem do końca, a może nie. Natomiast jest to już pewne dla mnie na 100%, że działanie poprzez sztukę robi nam bardzo dobrze z głową i że nie trzeba być absolutnie artystą, żeby tą sztuką się bawić i ją praktykować.
1: A ty ze sztuką masz wiele wspólnego, bo jak wspomniałaś, jesteś ilustratorką, więc rozumiem, że to wszystko chciałaś połączyć w jedność, a przejść do arteterapii.
2: Dokładnie tak. Właściwie ilustrowanie to jest jedna z wielu rzeczy, którymi ja się zajmowałam, które są związane ze sztuką, bo i szyłam, i projektowałam, i malowałam, i projektowałam ogrody. Robiłam bardzo dużo jakby w tym obrębie sztuki i po prostu widzę, jak bardzo fajnie działa tworzenie, kiedy nie skupiamy się na tym, co nam wyjdzie, jaki będzie efekt, produkt, tylko właśnie kiedy skupiamy się na procesie, na tym, co czujemy, jak się czujemy w trakcie tworzenia.
1: A potem wychodzi taki prawdziwy Picasso.
2: Czasami tak, ale to nie jest obowiązek. Także tutaj jakby ja na swoich warsztatach bardzo właśnie zależy mi na tym, żeby właśnie odwrócić to i że efekt jest tylko takim skutkiem ubocznym tego, co się dzieje w czasie całego warsztatu, bo właśnie najważniejsze jest to, co się w nas zadziewa w trakcie tworzenia, w trakcie tego, kiedy właśnie wyłącza się głowa, a zaczynają działać ręce, zaczynamy działać intuicyjnie, nie skupiamy się na tym, że ma nam wyjść krajobraz, pejzaż, martwa natura czy cokolwiek, tylko po prostu tworzymy dla samego tworzenia. To jest też trudne, bo ja śmieję się, że na moich warsztatach nauczę was robić nic, czyli nie będzie końcowego efektu wow, ale w głowie ten efekt będzie.
1: Czyli tutaj nie trzeba czekać na wenę twórczą.
2: Nie, a nawet ja zaczęłam od tego, że sama zaczęłam praktykować sobie takie, nazwałam to medytacyjne bazgranie i kiedy na przykład byłam jakaś przeciążona, zmęczona, wkurzona, brałam po prostu kartkę, kredki od dzieci i zaczynałam po prostu mazać po kartce papieru i w trakcie tego, kiedy to się działo, po prostu uspokajała mi się głowa, ponieważ czasami trudno jest nam wypowiedzieć jakieś emocje, nazwać je, a możemy przelać je na papier bez używania słów i konkretnego nazewnictwa. I to myślę, że robi tutaj fajną robotę, że po prostu nie ciśnieniujemy się tym, jak sformułować to zdanie, co mi teraz leży na żołądku, tylko po prostu można sobie mazać, na przykład.
1: I niepotrzebna jest ta precyzja malarska.
2: Absolutnie nie. Powiedziałabym nawet, że im bardziej taki niesforny materiał, którym tworzymy, tym lepiej, bo właśnie wtedy nie narzucamy sobie tego efektu końcowego, którego no, nie da się założyć. Na przykład przy malarstwie, nie wiem, tuszami alkoholowymi, to jest narzędzie, które ja bardzo lubię i które też często używam na warsztatach.
1: Bo opary działają?
2: Też, ale to jest efekt uboczny. Ale same tusze są na tyle takie, można by powiedzieć, że wredne, że no nie da się nimi tak pokierować, a najlepsze jest właśnie rozlewanie ich i obserwowanie tego, jak te kolory się łączą. Można dosypać sobie jakiegoś złotka brokatu i po prostu skupić się na tym, jak to wszystko płynie, jak się przelewa i wtedy właśnie wyłącza nam się ta półkula mózgu odpowiedzialna za to nazywanie i za to, żeby wszystko było takie konkretne i szkolne, a włącza nam się po prostu ten luz i większa swoboda.
1: I możemy tutaj stosować techniki mieszane?
2: Arteterapia to jest bardzo obszerny temat. To są nie tylko sztuki wizualne, ale to jest drama, teatr, to jest słowo, to jest taniec. Także tutaj bardzo szeroko można działać. No ja z racji tego, że największe doświadczenie mam ze sztukami wizualnymi, to skupiam się raczej na tej stronie. Natomiast no drama wspaniale otwiera kreatywność i taką. Wyłącza nam po prostu tego wewnętrznego krytyka, który bardzo często nam towarzyszy na co dzień.
1: Czyli generalnie mogę stanąć przed sztalugą i ruszać sobie nogami w rytm muzyki i też malować, bo skoro i taniec, i malowanie, i jeszcze muzyka, wszystko można.
2: Jak najbardziej, można sobie to wszystko połączyć. Tutaj jakby sky is the limit i wszystko, co zrobisz, to jest dobre, bo właśnie nie działamy po to, żeby stworzyć jakiś produkt, jakąś konkretną pracę, tylko działamy po to, żeby wyrzucić z siebie emocje, które nam w tym momencie towarzyszą i zauważyć je. Czasami zaczynamy, no powiedzmy, że rysować i nie wiemy, o co nam chodzi. A po tym procesie, kiedy już skończymy, coś nam się zaczyna klarować w głowie przez to, że daliśmy sobie przez jakiś czas luz i przestaliśmy o tym tak intensywnie myśleć i próbować to nazwać.
1: Po takiej arteterapii jesteśmy psychicznie wypoczęci i fizycznie może nawet?
2: Może być różnie, bo czasami nam się odpalają jakieś tematy, których się nie spodziewaliśmy i to może być też męczące. Czasami to też działa nie tylko jakby po samym zakończeniu pracy, ale jeszcze przez jakiś tam czas gdzieś nam się jakieś rzeczy przypominają, otwierają. Z pisaniem tak jest, że warto na przykład w czasie, kiedy się tworzy coś słownego, kiedy zapisujemy to i wrócimy do tej kartki na przykład za pół roku, można sobie porównać, co się działo we mnie wtedy, a co się dzieje ze mną teraz. Jak ja może zupełnie inaczej teraz czuję tą emocję albo to wydarzenie, inaczej je zupełnie widzę, więc to jest bardzo ciekawe, że to jest właśnie proces, który w nas bardzo długo trwa. Możemy to obserwować, zbijać sobie piątki też za to, że o, to już, to czuję zupełnie inaczej. Kiedyś mnie to triggerowało albo było dla mnie czymś strasznym, a po jakimś czasie jest to dla mnie coś normalnego. Więc tutaj dzieje się bardzo dużo, to jest ogromnie szeroki temat.
1: Czy z arteterapii wobec tego często korzystają zarówno i kobiety, i mężczyźni, czy tu przoduje któraś grupa?
2: Trudno się wylosowało. Myślę, że z arteterapii mogą korzystać naprawdę wszyscy, bo to może być na przykład też, nie wiem, stolarstwo, modelarstwo, różne rzeczy. To mogą być też takie bardziej typowo męskie rzeczy, ale nie tylko. Myślę, że to zależy bardziej od osoby i od tego, jaką ma w tym momencie potrzebę, bo też przez to, że to jest tak szeroki zakres tych różnych działań, można sobie naprawdę wybrać coś, co rzeczywiście mi leży i co ze mną jakoś tak współpracuje. Jest to metoda, którą można wykorzystywać w takiej pracy rozwojowej właśnie na takich warsztatach, ale wykorzystywana jest też w szpitalach psychiatrycznych, jako element towarzyszący też terapii takiej klasycznej. Także naprawdę można czerpać garściami. Jest to bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne narzędzie.
1: Tak sobie pomyślałem, że niektórzy całkiem nieświadomie korzystają z arteterapii, bo niektórzy rozładowując stres idą na przykład kosić trawę. Inni idą wystrugać sobie krzesełko.
2: Właśnie o to chodzi, że czasami jak ktoś słyszy, że warsztat arteterapeutyczny, to o nie, nie, nie, bo ja nie umiem malować, nie umiem zrobić tego, nie umiem zrobić tamtego. No każdy człowiek jest twórczy i każdy sobie to ma, a często gdzieś tam na etapie szkoły, kiedy zaczynamy, nasze prace zaczynają być oceniane, wycofujemy się z takiego działania, które jest dla nas bardzo naturalne tak naprawdę, a przed takim strachem, przed oceną zaczynamy po prostu nie robić tego. I na przykład dla mnie taką ważną postacią jest Arne Stern, który działał w czasach wojennych i on opiekował się dziećmi, prowadził dla nich takie warsztaty i to były warsztaty, które polegały na tym, że była mała sala bez okien, okna były celowo zasłonięte wielkimi płaszczyznami, po których dzieci mogły malować i on to nazywał właśnie zostawianiem śladu. I te prace nie były oceniane, one nie były zabierane, pokazywane rodzicom, ponieważ kiedy rodzice nawet oceniają je w pozytywny sposób, że ale ładnie narysowałeś, to nam się już klaruje taki wizerunek, a skoro to było ładne, to ja będę rysował w taki sposób, żeby to było ładne i żeby tą ocenę taką społeczną miało pozytywną. Natomiast tutaj chodzi zupełnie o coś innego, o to, żeby po prostu wyrazić to, co czuję, a to, co my czujemy, to nie jest ani ładne, ani brzydkie, to po prostu jest. Więc ta praca też jakby zasadą arteterapii jest to, że możemy sobie oglądać tą pracę, mówić o niej, ale nie oceniamy tego.
1: Przy okazji możemy odkryć własne talenty.
2: Tak, zdecydowanie tak. I w ogóle otworzyć się na różne takie działania twórcze. Ja na przykład ostatnio miałam okazję prowadzić kilka warsztatów z motanki, takiej laleczki słowiańskiej. I za każdym razem jest to dla mnie po prostu niesamowite, jak ludzie zaczynają się wkręcać w to tworzenie i ludzie, którzy w ogóle nie mają kontaktu jakiegoś takiego na co dzień z takim tworzeniem, z tkaninami, czy z konstruowaniem jakichś takich, wiesz, form. A na tych warsztatach po prostu wkręcają się, bo zaczynają robić coś rękami. Ludziom myślę, że dzisiaj bardzo tego brakuje, bo my jesteśmy cały czas w głowie, w tych obowiązkach, że trzeba zakupy, pranie, gotowanie, dzieci, tu kursy, tu coś tam, tu. I druga rzecz jeszcze jest taka, że przyzwyczailiśmy się do tego, że warsztat musi nas czegoś nauczyć, że my musimy wyjść z jakąś kwalifikacją podniesioną, że my, o, mam certyfikat, mam szkolenie, więc jestem bardziej. A tutaj na tych właśnie warsztatach chodzi o to, że no nie nauczymy się takiej konkretnej jakiejś umiejętności, ale nauczymy się właśnie tego spokoju, bycia w sobie, zauważania emocji, które się w nas pojawiają. Myślę, że to jest ogromna wartość.
1: Wyjaśnij, co to jest ta motanka.
2: Motanka to jest taka laleczka słowiańska, którą się robi bez użycia żadnych ostrych narzędzi, nic się na niej nie szyje, tylko się po prostu wszystko mota. I ma bardzo długą taką tradycję, była tworzona w naszych rejonach. Są to lalki, które się tworzy z intencją, często były robione dla kogoś, z takimi dobrymi życzeniami. Mówi się, że to jest taka...
1: Czyli to nie jest lalka laleczka wudu.
4: Nie, absolutnie nie. To jest laleczka dobrych życzeń z intencją taką zdrowia, obfitości, miłości. Jest ich mnóstwo. W ogóle tutaj można byłoby o nich mówić wiele godzin. Są laleczki na szczęście, na zamąż pójście, na nowy dom i tak dalej. Ale można zrobić taką właśnie motankę z intencją, myśląc o czymś po prostu dobrze i skupiając się na tych dobrych myślach. I to jest godzina pracy, kiedy ja myślę pozytywnie i myślę dobrze o sobie, o innych, o tych życzeniach. No, myślę, że to jest ogromna wartość, żeby godzinę sobie siedzieć i myśleć po prostu o czymś dobrym i miłym.
1: Czyli jak wyjdzie mi straszna laleczka, to znaczy, że źle myślałem.
4: Laleczki nigdy nie wychodzą straszne. Zapraszam na warsztat. Tak jak mówię, nie oceniamy. Tutaj możemy zobaczyć, że ona jest wysoka, niska, młoda, stara, ale ona jest po prostu lalką. Ona nigdy nie będzie ani ładna, ani brzydka.
1: Czy arteterapia jest dla każdego? Niezależnie od wieku?
4: Zdecydowanie tak. Jest i dla dzieci. Dzieci w ogóle super łatwo i szybko wchodzą w ten proces, ponieważ często jeszcze nie mają właśnie tego wewnętrznego krytyka i tej obawy przed oceną. Dorośli już, kiedy mają, zwłaszcza w takich, ale może nie tylko w słownych, ale ogólnie w działaniach twórczych, to już nam się włącza to, kto coś o tym pomyśli, a jak to będzie wyglądało, czy to nie będzie śmieszne, może to będzie głupie. Więc fajne w arteterapii są takie ćwiczenia, które polegają na tym, że powtarzamy coś bardzo dużo razy, wymyślamy jakieś rzeczy i dochodzimy do sufitu, kiedy po prostu już wszystkie logiczne odpowiedzi się wyczerpały, no i trzeba powiedzieć coś po prostu głupiego, co nam się wydaje jakieś abstrakcyjne i od czapy. I wtedy wchodzimy właśnie na ten poziom twórczości, bo dopiero wtedy nam się odpala ta kreatywność i zaczynamy wymyślać rzeczy, które nie przychodzą nam do głowy takie logiczne i pierwsze, tylko to już są rzeczy, które są, wydawać by się mogło właśnie głupie albo śmieszne, ale to jest właśnie kreatywność, żeby zrobić coś poza tym, co nam podpowiada ten schemat.
1: I to była Magda Piesta, ilustratorka książek zresztą dla dzieci i od niedawna zainteresowana również arteterapią i o tej arteterapii nam trochę poopowiadała. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję.
3: W arteterapii używa się różnych form zajęć, takich jak rysunek, malowanie, lepienie, muzyka, taniec, ale też fotografia. To nie tylko redukuje stres, ale też wspiera rozwój psychiczny.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Od kilkunastu lat w Białej Podlaskiej funkcjonuje klub MMA prowadzony przez Łukasza Grochowskiego, twórcę i trenera klubu, który wspomina, że początki były trudne, a to z racji złego postrzegania tej dyscypliny sportu jako agresywnej.
2: Dziki Wschód. Klub sportowy MMA. Skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć w Białej Podlaskiej taki klub?
3: Nazywam się Grochowski Łukasz, jestem głównym trenerem i założycielem klubu Dziki Wschód Biała Podlaska. Skąd pomysł? Klub funkcjonuje już 14 lat w naszym mieście, a pomysł... Śmieszna historia, bo tak naprawdę nie ja miałem prowadzić zajęcia w tym mieście, tylko mój pierwszy trener od brazylijskiego jiu-jitsu i MMA, Piotr Rejczak, którego serdecznie pozdrawiam. Jednak wyszło tak, że musiałem ja zacząć prowadzić treningi. No i tak jakoś się zaczęło, tak? Pierwsze treningi też na tej sali, bo po 10 latach prowadzenia gdzieś tam klubu w różnych miejscach wróciłem na stare śmieci.
2: Na stare śmieci, bo tutaj było Aikido i ty też ćwiczyłeś Aikido.
3: Dokładnie, tutaj było Aikido. Ja w 2005 roku, 20 kwietnia dokładnie, pierwszy raz stanąłem na macie i to właśnie w tym miejscu, tak więc jest to dla mnie świetne miejsce, czuję się tutaj, że tak powiem, jak w drugim domu. No i co, no i na tej sali pierwsze treningi, ponad 60 osób, gdzieś tam, żeby było śmiesznie, byłem najmłodszy na sali, bo miałem 19 lat. Jakoś tak się zaczęło, później zaczęły być pierwsze sukcesy sportowe, pojechaliśmy jakieś tam pierwsze zawody, po pół roku zdobyliśmy worek medali, no i tak się kręcił 14 lat.
2: Już tak workami się zdobywa medale.
3: No trochę tego było, nie? Nie powiem, że nie, może to nieskromnie, ale dużo sukcesów mieliśmy takich sportowych na arenie amatorskiej, na arenie zawodowej czy tam półzawodowej. Miałem zawodników, którzy byli numerem 1 wśród zawodowców w Polsce, Kamil Łebkowski, Paweł Żelazowski, który był numerem 3 w Polsce, była Katarzyna Biegajło, Lena Tchorewska, no, sporo tych zawodników, tak? Na 14 lat to już jest kawał czasu.
2: A jak zaczynaliście z MMA w Białej, to w ogóle w jaki sposób werbowaliście ochotników, bo to jeszcze takie mało popularne w Białej było?
3: No to były czasy, gdzie MMA było uważane za mordobicie w lesie, tak? Ludzie tak to kojarzyli, nawet robiąc pierwsze gale, idąc do prezydenta naszego miasta, powiedziałem, że chcę zrobić pierwszą galę MMA w naszym mieście, to on stwierdził, że przecież to jest mordobicie, jakieś ustawki w lesie, tak? To były takie czasy. Białej wtedy funkcjonował jeden klub MMA, prowadził go Adrian Wołosz. Na ten moment nie wiem, czy prowadzi zajęcia, czy nie prowadzi, bo za bardzo się tym nie interesuje. Nie wiem, no po prostu kocham to, robię to już prawie 20 lat, to jest całe moje życie i działamy, tak? To jest moja pasja.
2: Ale ogólnie zainteresowanie w Białej jest tym sportem?
3: Jest zainteresowanie. Na przestrzeni kilku lat widzę, że zainteresowanie jest coraz większe, aczkolwiek jest mniejsze zainteresowanie, żeby pójść w to trochę dalej, tak? Na zasadzie bycia zawodnikiem, czy też jakiejś tam rywalizacji sportowej. Bardziej ludzie przychodzą sobie potrenować, spędzić miło czas, ale nie myślą o jakiejś tam karierze, no bo niestety, ale jest to ciężki kawałek chleba. No tak jak każdy sport zawodowy, ja uważam, że sport walki jest to jeden z najcięższych sportów do uprawiania, ale każdy sport zawodowy jest to ciężki kawałek chleba i no traci się na tym dużo zdrowia, no nie ma co tutaj ukrywać, prawda? Tak więc coraz mniej osób chce gdzieś tam uderzyć w zawodostwo, ale zainteresowanie jako tak, żeby ludzie trenowali dla siebie, tak, żeby spędzić, mówię, miło czas, oderwać się od rzeczywistości, jest coraz większe.
2: Ale MMA uznawane jest jednak trochę za taką agresywną sztukę walki.
3: Może tak, dlatego że mamy wszechstronność, tak? Możemy walczyć i w stójce, i w klinczu, i w parterze, dlatego dla osoby, która patrzy na to z boku, może jej się wydawać, że taki boks jest mniej kontuzyjny. No ja uważam, że boks jest bardziej kontuzyjny, jeżeli chodzi o uszczerbek na zdrowie, jeżeli chodzi o naszą głowę, niż na przykład MMA. Przez to, że właśnie jest tutaj cały wachlarz technik, ludzie myślą, że jest to walka bez zasad. No oczywiście jest to jak każdy jeden sport, są zasady. Oczywiście gdybyśmy wpuścili kogoś, kto nie zna technik, kto nie trenuje do klatki z zawodnikiem zawodowym, no to stałaby mu się krzywda, ale w momencie, kiedy ktoś robi to codziennie, czy tam 2-3 razy dziennie nawet, bo i tak bywa, nic złego się nie dzieje, nie? Pierwsze, zanim był boks i zanim były zapasy, to był pankration, czyli połączenie boksu i zapasów, tak więc nie jest to nowy wynalazek. Pankration uważam, że to jest taki prapradziadek MMA, później było waletudo, no a teraz jest MMA, jest to czysty sport, gdzie są zasady i nic się nikomu złego aż tak nie dzieje, jeżeli ktoś jest wyszkolony, no oczywiście, no wychodzą dwie osoby, żeby walczyć, no nie gramy w szachy, tylko walczyć, tak więc kontuzje są wpisane, czy tam jakieś rozcięcia, no ale taki sport.
2: A bywa tak, że na przykład ktoś przyjdzie, w dwóch treningach weźmie udział i niestety, ale rezygnuje, bo jednak myśli, że to nie dla niego.
3: Oczywiście jest dużo osób, tak? Ja na przestrzeni kilku lat widzę, że wśród młodzieży jest coraz większe takie, no, lenistwo, no, jakby to inaczej nazwać. No, dzieciaki mają wszystko teraz tak naprawdę. Telefony, to jest, uważam, że to jest zaraza naszego XXI wieku. I dzieci myślą, że wszystko przychodzi na już, tak? No to sporty walki to nie jest sprint, tylko to jest maraton i trzeba poświęcić na to wiele godzin, wiele wylać potu, często łez i krwi na tej macie, żeby coś osiągnąć. Nawet jeżeli ktoś trenuje dla siebie, tak, rekreacyjnie, no to jeżeli chodzi raz w tygodniu na matę, to nic z tego nie będzie. No musi poświęcić te 2-3 treningi w tygodniu, żeby sobie rekreacyjnie, żeby poczuć jakiś efekt. A młodzież tak, na przestrzeni lat widzę, że rezygnuje coraz szybciej, trzeba z nimi rozmawiać dużo, bo rezygnują. Myślę dlatego, że mają za dobrze. Mają za dużo innych rzeczy, które mogą robić i tak chodzą, szukają. Czy to jest dobre, czy nie? Nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie.
2: Czy żeby wstąpić do waszego klubu, to ktoś musi spełnić jakieś warunki?
3: Nie ma żadnych warunków. Wystarczy przyjść na pierwszy trening, który jest darmowy, spróbować, zobaczyć, czy się podoba atmosfera, tak? Bo oczywiście, nie wiem, komuś mogą się podobać treningi, ale nie wiem, nie odpowiada się na przykład moja osoba jako trenera, prawda? Tak więc zbijamy piony i ktoś może iść sobie trenować gdzie indziej, a na chwilę obecną w Białej są takie możliwości. Nie ma żadnych warunków, nawet jeżeli osoby przychodzą i są, nie wiem, chore, mają astmę czy coś, tak? Bo oczywiście zawsze robimy jakiś tam wywiad, czy ktoś jest zdrowy. Też nie ma tutaj przeciwwskazań, żeby sobie się zajmował rekreacyjnie tym sportem.
2: Można powiedzieć, że MMA jest zdrowe dla ciała i ducha?
3: Rekreacyjnie tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, każdy sport zawodowy nie jest to zdrowie, ale jeżeli chodzi o rekreację, jeżeli chodzi o takie trenowanie dla samego siebie, jak najbardziej tak.
2: Chcąc ćwiczyć MMA, to jednak trzeba mieć tą kondycję fizyczną. Zanim wejdziecie na matę, to długo trwa rozgrzewka? To jest tak jak, nie wiem, w aikido, że najpierw rozgrzewka, potem ćwiczymy?
3: Trening MMA wygląda tak samo jak każdy inny trening, tak więc rozpoczyna się rozgrzewką ogólną, rozgrzewką specjalistyczną, w zależności od tego, na czym będziemy się skupiać na treningu. Następnie część główna, tak, technika, później sparingi plus jakieś inne ćwiczenia. To jest trochę takie błędne myślenie, bo dużo osób do mnie pisze: a słuchaj, ja bym przyszedł do ciebie na trening, ale ja teraz nie mam kondycji, ja sobie tam popracuję, gdzie się dopiero przyjdę. To jest błędne myślenie. Po to idę na trening, tak jak tutaj przychodzi ktoś na trening, żeby sobie tą kondycję wyrabiać, tak? I tutaj nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego przygotowania, bo przychodząca każda osoba nowa na matę robi na miarę swoich możliwości, tak? Stopniujemy ten trening, nie robimy tak, że przecież nie wrzucę osoby początkującej do grupy zawodniczej i każe jej robić to, co zawodnicy, którzy trenują ileś tam lat, tylko robi sobie pomału, krok po kroku. Często są osoby, które gdzieś tam by w trakcie treningu sobie siądą, odpoczną, za chwilę wrócą. Nie ma tutaj żadnego ciśnienia, że musimy zrobić ze wszystkich komandosów i wszyscy muszą mieć super kondycję. Tak więc żadnego przygotowania nie trzeba, to jest takie trochę błędne koło, nie?
2: Co jest ważne w tej dyscyplinie sportu?
3: Mówimy o byciu zawodnikiem, czy...
2: Ćwiczenie rekreacyjne, ale też bycie zawodnikiem.
3: Jeżeli chodzi o rekreację, to myślę, że tak naprawdę dobra zabawa, bo tutaj o to chodzi. Ktoś przychodzi po to, żeby się nauczyć umiejętności walki. No MMA jest najbardziej sportem walki, najbardziej zbliżonym do realnej walki. Tak, mamy wszystkie płaszczyzny, tak jak powiedziałem wcześniej, począwszy od stójki, klinczu, parteru, dźwignie, duszenia, walka przy siatce, tak, są wszystkie elementy, tak więc można nauczyć się odpowiednich umiejętności, które tak naprawdę nie wiemy, kiedy nam się przydadzą. Możemy iść, nie wiem, z dziewczyną za rękę ciemną uliczką, a nagle dwóch gości nas zaatakuje i może nam się taka umiejętność przydać, tak, w obronie życia i zdrowia. A jeżeli chodzi o bycie zawodnikiem, myślę, że charakter przede wszystkim, bo można kogoś nauczyć techniki, można kogoś nauczyć poprawić mu kondycję czy siłę, tak, ale jeżeli ktoś nie ma naprawdę charakteru do walki,

0: nie ma innej drogi.
1: Nigdy nie wiadomo, kiedy te umiejętności przydadzą się, tak powiedziałeś. Czy zdarza się wam prowadzić kursy samoobrony?
0: Ja jestem instruktorem samoobrony, też między innymi pracuję w CKKS-ie, Centrum Kształcenia Kadr Sportowych, i tam prowadzę kursy takie instruktorskie z samoobrony. Miałem możliwość poprowadzenia kilku kursów. Jeżeli chodzi o tutaj na macie, uważam, że każdy jeden sport jest swego rodzaju samoobroną. Ktoś powie, że nie wiem, capoeira się nie nadaje, bo skaczą i ten. To jest walka, to jest samoobrona. Ogólnie w walce chodzi o samoobronę. Po to powstały sztuki walki, żeby się bronić, żeby ten mniejszy, słabszy mógł pokonać kogoś silniejszego przy użyciu techniki. Tak więc każdy sport walki, każda sztuka walki, czy każdy system walki jest swego rodzaju samoobroną.
1: Ilu ludzi w waszym klubie zawodowo właśnie uprawia MMA?
0: Jeżeli chodzi o zawodników zawodowych, to na chwilę obecną mam ktoś tam odszedł, ktoś tam zawiesił rękawicę na kołku. Teraz Marcin niedawno debiutował zawodowo. Myślę, że o ten tutaj pan, który chodzi, też będzie za chwilę walczył zawodowo. No mam jakieś tam plany na debiuty, ale teraz na chwilę obecną mam jednego zawodowego zawodnika. Mam dużo amatorskich zawodników. Nawet teraz byliśmy na zawodach amatorskich, na Mistrzostwach Polskie MMA Polska. Największa impreza w kraju, gdzie startowało trzech zawodników i przywieźliśmy z tej imprezy dwa złote medale.
1: A nie worek?
0: No tym razem nie, bo było trzy, bo były tylko trzy osoby, nie? Z Pawłowi nie poszło, a Weronika Pietruszka i Oliwier Kozakiewicz zdobyli złoto w swoich kategoriach wagowych.
1: Patrzę tutaj na drzwi obok, boję się otworzyć, bo pewnie te worki z medalami się wysypią.
0: Medali akurat w klubie nie mamy. Mamy trochę pucharów. Medale raczej zabierają zawodnicy do siebie, do domu.
1: Gdybyś tak miał zachęcić kogoś do uprawiania MMA, co byś im powiedział? Krótkich kilka zdań.
0: Przyjść i spróbować. Po prostu. Tak jak ze wszystkim. Przyjść, nie bać się, bo wiadomo, najważniejszy jest ten pierwszy krok. Każdy maraton zaczyna się od pierwszego kroku. I po prostu przyjść, nie bać się, nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma takich klubów, że ktoś przyjdzie początkujący i nie wiem, ktoś się z kogoś śmieje, bo ktoś czegoś nie umie, a często ludzie tak myślą. W naszym klubie tak nie ma, ale myślę, że w innych klubach też tak nie ma. Po prostu przyjść, nie bać się, spróbować i cieszyć się tym. A jeżeli coś nie odpowiada, to po prostu zmienić, szukać dalej.
1: Każdy zaczyna na innym poziomie tą walkę, więc tutaj wiadomo, że nikt z nikogo śmiać się nie powinien. Macie zawodników swoich, wiecie, kto na jakim levelu jest. Jeżeli chodzi o swoje umiejętności, to macie w związku z tym jakieś plany na przyszłość, w związku z tymi zawodnikami, z tymi nawet, którzy są amatorami?
0: Oczywiście, że tak. Czasami robię spotkania z zawodnikami i każę im wypisać jakieś swoje cele, na przykład najbliższe, tak? Co chcieliby osiągnąć w przeciągu, nie wiem, 3 miesięcy, pół roku czy roku czasu, jakie mają ambicje. Bo mówię, nie każdy. Niektórzy mają takie ambicje, że chcą po prostu sobie powalczyć, tak? Dla samych siebie. Ja na przykład nie byłem takim zawodnikiem, który myślał o tym, że chce być, nie wiem, w UFC, czy osiągać jakieś tam spektakularne wyniki sportowe. Ja byłem zawodnikiem, który po prostu chciał walczyć dla siebie, pokonywać własne słabości. Sam proces przygotowania do walk był dla mnie ważny, bo gdzieś tam borykałem się z kontuzjami i może w taki sposób chciałem oszukać sam siebie, że dam radę i chciałem po prostu walczyć, tak? I niektórzy tak mają, także, że chcą sobie dojść, nie wiem, porobić kilka walk, zobaczyć, czym to się je i tak dalej, ale nie mają ambicji takich większych. Jeżeli ktoś ma, no to wiadomo, że mamy jakieś tam plany, tak? Kariera zawodnicza zaczyna się od amatorstwa, później jest półzawodostwo i zawodostwo. Jeżeli chodzi teraz o rynek MMA w Polsce, jest ogromny wybór, wiele możliwości. Ja się teraz śmieję, tak jak kiedyś ja walczyłem, to nie było możliwości, ja był chęci, a teraz jest więcej możliwości niż osób, które ma chęci, nie? No myślę, że nie tylko w naszym sporcie, ale i też gdzie indziej tak jest. Głównie siadamy z zawodnikami, rozmawiamy, przyjmujemy jakąś taktykę i realizujemy ją.
1: To jeszcze tak na zakończenie, bo chyba na początku nie powiedziałeś. Dlaczego Dziki Wschód?
0: Dlaczego Dziki Wschód? Kiedyś byliśmy przez kilka pierwszych lat klubem Okniński Team. Byliśmy filią Mirka Oknińskiego. Potem gdzieś tam na treningu był pomysł, że kurczę, no jesteśmy tą filią, ale może byśmy mieli jakąś nazwę, nie? I ktoś tam walnął Dziki Wschód. O, kurczę, fajne, nie? No i jeden z moich podopiecznych rysował, bo to logo jest rysowane, które mamy, tego dzika, przez podopiecznego mojego, Huberta Szymajdę. Mówię, to weź, zrób nam logo, nie? I określiłem mu, mówię, chciałbym, żeby to był taki dzik, trochę kreskówkowy i tak dalej. No i pierwszy rysunek, który gdzieś tam zrobił, od razu mi się spodobał, no i tak zostało. No i jest ten Dziki Wschód. I myślę, że jest to już jakaś tam marka, która jest rozpoznawalna w Polsce. Nawet teraz taki nasz podopieczny wyjechał do Wrocławia na studia, poszedł do klubu Puncher i powiedział, że trenuje w Dzikim Wschodzie, to każdy wiedział, o co chodzi, nie? O jaki klub chodzi. No i tak to powstało.
1: Cóż, mogę życzyć sukcesów i dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, działamy.
2: Z Łukaszem Krochowskim, trenerem MMA oraz instruktorem samoobrony, rozmawiał Arek Michlewicz. Bialskie MMA zrzesza kilkudziesięciu zawodników, z czego większość uprawia tę sztukę walki rekreacyjnie. Jednak klubowi nie brakuje

0: sukcesów. Na swoim koncie ma mnóstwo zdobytych medali na ogólnopolskich zawodach. Czy każdy może ćwiczyć MMA? Tak, ale trzeba mieć dużo samozaparcia, bo dyscyplina jest na wskroś wymagająca. Biega od 16 lat, ma na swoim koncie ponad 100 ukończonych maratonów międzynarodowych, ale bielczanin Jerzy Wysokiński ma też listę maratonów, które czekają na swoją kolej. Rozmawiał z nim Arek Michlewicz.
1: Podobno zagorzały maratończyk.
2: Jerzy Wysokiński.
3: Zagorzały, trudno może tak określić, że zagorzały, ale na pewno z wielką pasją.
1: Ale już tych biegów, tych maratonów w tylu brałeś udział, że one ci spowszedniały.
3: Te emocje może nie spowszednieją, ale na pewno podchodzę już ze spokojem do każdego startu.
1: Od ilu lat już biegasz?
3: 15 lat pełnego biegania i w tym roku również minęło 15 lat od mojego pierwszego maratonu.
1: I jak to się zaczęło? Zaczęło namową, nie wiem, albo sam stwierdziłeś, że czas biegać?
3: To na pewno chęć ruchu, która zawsze we mnie była. Z jednego sportu na drugi, z tenisa ziemnego na rower, na rajdy rowerowe, a z rowerów łatwo było przejść do biegania albo połączyć to z bieganiem, ale jednocześnie wokół mnie widziałem osoby już zarażone tą pasją biegania. To była grupa biegowa u mnie w firmie, w Telekomunikacji Polskiej, w tej chwili w Orange Polska. To również było środowisko biegowe tutaj w Białej Podlaskiej wśród moich znajomych. Wstrzeliłem się ze swoją pasją tuż przed boomem takim biegowym, gdzie można było jeszcze łatwiej się na biegi zapisać. Mniej było przy tym otoczki takiej, można określić, celebryckiej, ale ta pasja mnie pochłonęła.
1: Czyli generalnie możesz powiedzieć, że ta aktywność fizyczna towarzyszy ci całe życie?
3: No, ja bym tak określił, bo pierwsze moje kroki w takim sporcie, no amatorskim sporcie, to były stawiane tutaj w Białej Podlaskiej w liceum. To był tenis ziemny, podnoszenie ciężarów. To była jedyna możliwość, żeby skorzystać z siłowni tutaj u nas w AWF-ie. No i od tego się zaczęło, że ten sport cały czas mi towarzyszy w życiu prywatnym i trochę też nawet w życiu zawodowym.
1: Pamiętasz ten swój pierwszy maraton? To było tak, że wstałeś rano z łóżka, przeciągnąłeś się i stwierdziłeś, może bym pobiegł maraton?
3: No tak by się nie dało zrobić, bo wtedy pracowałem w Lublinie i w Lublinie nie było maratonu, czyli nie dałoby się tak z łóżka z takim pomysłem, ale oczywiście pamiętam, to był maraton w Krakowie w 2011 roku w kwietniu, ale to było związane z przygotowaniem się do niego, czyli to już były wcześniej starty na 10 km i w dwóch półmaratonach. Oczywiście było to nowe wyzwanie, były to nowe doznania, ale jechałem i z grupą już doświadczonych biegaczy ode mnie z klubu firmowego biegacza, czyli miałem przygotowanie, wsparcie, a jednocześnie pewne wskazówki teoretyczne.
1: Ale ciężko było przebiec ten pierwszy maraton?
3: Tak jak teraz sobie analizuję, czy analizowałem już po, nie było to tak ciężkie wyzwanie, które by mnie w jakiś tam sposób zraziły do następnych startów. Był kryzys duży na ostatnich kilku kilometrach, ale debiut z czasem, który do tej pory pamiętam, bo akurat ułożył się fajne cyfry, 3 godziny 50 minut 00 sekund, takim uzyskałem czas netto, no to w środowisku takich amatorskich biegaczy spotkał się z dużym uznaniem i myślę, że nie udało mi się powtórzyć startu w Krakowie przez tych kilkanaście lat następnych biegania, ale myślę, że kiedyś w Krakowie też jeszcze raz pobiegnę, żeby wspomnieć ten pierwszy raz.
1: To było tak, że pierwszy, drugi, trzeci maraton pobiegłeś, a potem to już tak ci w krew weszło, że zacząłeś w wyszukiwarce poszukiwać kolejnych maratonów i gdzie by tu pobiec?
3: Moim zdaniem trafiłem w fajną grupę u mnie w firmie. Biegaczy, którzy już mieli doświadczenie w biegach nie tylko polskich, ale zagranicznych. A ponieważ byłem zaangażowany organizacyjnie w sport pracowniczy w Telekomunikacji Polskiej, włączyłem się nie tylko w bieganie wspólne, ale również we wspólną organizację takich wyjazdów i kolejne starty w maratonach, to były te starty w Polsce, to było w tych takich biegach znanych, czy to maraton warszawski, czy maraton w Poznaniu, ale to również ruszyliśmy taką większą nawet grupą systematyczne starty w maratonach zagranicznych i takim pierwszym maratonem zagranicznym w 2011 roku to był maraton w Amsterdamie. No i następnych sezonach to można powiedzieć, że to już poleciało z górki, bo potrafiliśmy chcielibyśmy na 3 lub 4 maratony zagraniczne zorganizować wyjazd klubu, biegacza, a jednocześnie w międzyczasie starty takie indywidualne też w kolejnych zawodach w Polsce.
1: A to jest tak, że organizujecie się zawsze grupą na takie wyjazdy zagraniczne?
3: Na pewno jest to dobre rozwiązanie, żeby taki wyjazd, który wymaga wsparcia logistycznego, czy to jest kwestia dojazdu, czy to jest kwestia przelotu w jakiejś tam części czy Europy, czy świata, również zadbanie o noclegi, organizację odbioru pakietu, przejazdu na maraton, czy na zawody w dużych miastach, to organizacja tego grupowo jest na pewno lepsza, ponieważ nowe osoby debiutujące w takich zawodach i na takich wyjazdach czują się pewniej. Przykładem chociażby dużych wyjazdów, to już nawiążę do tego, że w Białej również jest duża grupa biegaczy skupiona wokół klubu biegacza Biała Biega, to takie wyjazdy, 2 duże autokarowe dla kilkudziesięciu osób udało nam się zorganizować na maraton w Koszycach i na maraton w Wilnie.
1: To jest tak, że ze środków własnych jeździcie, czy jednak szukacie sponsorów?
3: Nasz poziom sportowy jest tym poziomem takim amatorskim, że wsparcia sponsorskiego byłoby naprawdę trudno takie wsparcie uzyskać. Jeżeli chodzi o klub mój firmowy, posiadamy pewien budżet zagwarantowany przez pracodawcę i dla pracowników, członków klubu część kosztów wyjazdów jest finansowana i jest to bardzo dobre zmotywowanie i wsparcie, żeby takie wyjazdy wspólnie organizować. No, ponieważ ta pasja oprócz tego, że daje dużą satysfakcję, no niestety nie jest też pasją tanią.
1: Dobrze, a teraz jeżeli chodzi o ilość tych maratonów, w których wziąłeś udział, to wciąż liczysz, czy już przestałeś liczyć?
3: Jestem tą osobą, która od samego początku postanowiła stworzyć sobie pewien rodzaj rejestru, czyli prowadzę sobie ewidencję wszystkich startów wraz ze szczegółami co do miejsc, dat, uzyskanych czasów i pewnych szczegółów, które pozwalają potem takie statystyki sobie przejrzeć i stworzyć pewne podsumowania. Wiem, że moi znajomi, którzy przez kilka lat czegoś takiego nie prowadzili, zazdroszczą. Starają się czasami sięgnąć do historii różnych zapisów swoich startów, no bo po jakimś czasie okazuje się, że takie statystyki, rejestry są pomocne, a są też fajną mobilizacją lub wskazywaniem sobie jakby kolejnego celu, żeby przekroczyć pewien próg, czy ilościowy, czy geograficzny startów, czy no, zobaczyć, na jakim poziomie utrzymują się wyniki, do czego sięgać, a o co wspominać.
1: No to ile tego było?
3: No już bardzo dużo. Nie da się...
1: Jak jest rejestr, to jest liczba.
3: Jest liczba. 2 lata temu przekroczyłem już liczbę 100 maratonów, liczoną wraz z ultramaratonami, czyli z dystansami po biegu powyżej maratonu, powyżej dystansu maratonu. Obecnie jest to 124 maratony i ultramaratony, czyli wszystkie biegi powyżej 42 km, 195 metrów. To są maratony uliczne, to są też maratony trailowe, ale również to są biegi ultra na dystansach powyżej 45 km, powyżej 100 km, powyżej 170, powyżej 200.
1: To już wyzwanie.
3: No to było wyzwanie. Pewien moment, kilka lat mojej takiej biegowej pasji, to było też nie tylko bieganie maratonów, ale to również było bieganie w biegach górskich, gdzie tam właśnie...
1: Czyli taki jak u nas bieg rzeźnika.
3: Tak, to był mój debiut, zapoznanie się z bieganiem w górach w 2014 roku w parze z kolegą z mojej firmy, Markiem Farbiszewskim, i z ekipą jeszcze kilku zaprzyjaźnionych par. Pojechaliśmy spróbować, czym smakuje kultowy bieg rzeźnika, czyli bieg czerwonym szlakiem beskidzkim z Komańczy, jeszcze wtedy do Ustrzyk Dolnych. I powiem tak, to nas nie zraziło, to nas zmobilizowało do trenowania, przygotowywania się do biegów w górach, do zmierzenia się z dystansami tak zwanej pierwszej setki, czyli 100 km w górach. To był bieg 7 dolin w ramach festiwalu biegowego w Krynicy. No i te biegi ultra zaprowadziły nas na kolejne wyzwania zagraniczne, do biegania w Alpach.
1: W sumie ile państw zwiedziłeś? Samym tylko bieganiem.
3: To będzie, myślę, że około 30 państw.
1: No to ładnie. Tutaj pochylam się nad bardzo pięknym medalem, składającym się z kilku części. Co to jest za medal?
3: To jest medal będący uwiecznieniem przebiegnięcia, czy wzięcia udziału i ukończenia 6 największych maratonów na świecie.
1: I te wszystkie miasta, tak jak tutaj widzę, New York, Chicago, Berlin, London, Boston, Tokio.
3: Tak, żeby otrzymać taki medal określany 6-pakiem, majorsem. Od kilkunastu lat jedna z organizacji zrzeszająca organizatorów biegu postawiła przed biegaczami w świecie takie wyzwanie pokonania takich 6 największych maratonów na świecie i uhonorowania tego medalem specjalnym. W przeciągu ostatnich 2 lat po maratonie w Londynie w 2024 roku ze swoimi znajomymi pomyśleliśmy, dlaczego nie zrobić takiego kolejnego wyzwania. Mieliśmy możliwości zakwalifikowania się na te biegi ze względu na osiągane rezultaty, swoje wyniki biegowe lub startując w losowaniach do kwalifikacji na dany bieg. No i przez te niecałe 2 lata, kończąc, poczynając od Londynu przez start w Berlinie w 2024 roku, a potem w 2025 roku w 3 maratonach w Stanach Zjednoczonych, czyli w najbardziej kultowym, najstarszym na świecie maratonie w Bostonie, następnie w maratonie w Chicago i jesienią 2025 roku maratonem w Nowym Jorku, stanąłem przed szansą zakończenia tego projektu startem w maratonie w Tokio w marcu bieżącego roku.
1: Czyli to w sumie jest taki medal, z którego jesteś szczególnie dumny?
3: Zdecydowanie tak, ponieważ jest to takim już można powiedzieć ukoronowaniem moich startów w maratonach ulicznych. Nie ma zbyt dużo osób w Polsce, które ukończyły taki cykl. Jest to chyba około kilkudziesięciu osób. Na pewno z roku na rok przez wzrost zainteresowania bieganiem zrealizować takie wyzwanie będzie coraz trudniej. Przykładem tego jest chociażby zainteresowanie całego świata biegowego startem w maratonie w Londynie. Na zawody w 2027 roku zapisało się 1 300 000 chętnych. Są to przyrosty kilkudziesięcioprocentowe z roku na rok. Ścieżki jakby możliwości startu w takich zawodach, otrzymania pakietu są coraz trudniejsze, coraz wyższe są limity czasowe, które trzeba osiągnąć w poszczególnych kategoriach wiekowych, albo coraz trudniej jest przy takiej skali zainteresowania być wylosowanym do danego biegu, no ponieważ takie zasady kwalifikacji lub takie zasady uczestnictwa w tych poszczególnych biegach są wprowadzone.
1: Takie zainteresowanie jest duże, że już trzeba być losowanym?
3: To już od kilkunastu lat na największe te maratony, które liczą między 50 nawet a 60 tysięcy uczestników, jest zainteresowanie takie duże, że zapisy trwają przez kilka dni. Losowanie wyłania niewielką liczbę uczestników, ponieważ organizatorzy część pakietów przeznaczają dla biegaczy z najlepszymi wynikami. Duża część pakietów jest przekazywana dla wspierających różne potrzebujące grupy organizacji charytatywnych, które współpracują z organizatorami takich biegów. No i od kilku lat zafunkcjonowała też w całym świecie taka turystyka biegowa, którą wspierają firmy, tak zwani tour operatorzy, którzy komercyjnie kupują takie pakiety od organizatorów i organizując takie wyjazdy w formie przejazdów, noclegów, dostarczenia pakietu dla uczestnika, stwarzają możliwość startów w takich zawodach osobom, które no, dysponują sporymi środkami finansowymi na realizację swojej pasji.
1: Tu jeszcze wrócę do tych medali, bo to oprócz tego takiego ogólnego masz jeszcze oddzielne za każdy ten maraton.
3: Tak, każdy uczestnik maratonu kończący bieg jest honorowany medalem. Jest to, czyli nie sami zwycięzcy, jest to jakby pamiątka, możliwość pokazania po biegu, jak ten medal wygląda. To jest możliwość właśnie wygrawerowania na danym medalu.
1: To ten wygrawerowany na Bronxie.
3: Ten medal z Nowego Jorku po biegu podczas eventu został z czasem wygrawerowany między innymi na Bronxie. Maraton po...
1: Tak jak powiedziałeś, w szemranej okolicy.
3: Ale bardzo ciekawe i bardzo okazało się sympatyczne. Pięknej, mimo że no może nie wszyscy zachęcają turystów do odwiedzenia Bronxu. Z taką moją bardzo fajną ekipą, z którą jeździmy na maratony te światowe, uważamy, że oprócz tego biegowego wyzwania i biegowego celu w tych ciekawych miejscach, gdzie jesteśmy te kilka dni, trzeba poznać nie tylko środowisko biegowe, ale poznać dane miasto, dany kraj w miarę możliwości, żeby zobaczyć, czy warto tam wrócić, a na maraton w Nowym Jorku warto wrócić, ponieważ ta moja pasja biegowa zaprowadziła mnie do wielu ciekawych miejsc. To nie tylko są te miasta, które są w ramach aktualnie obowiązującego Abbott World Marathon Majors, 6 największych maratonów na świecie, ale to są już kolejne wyzwania, ponieważ do tego cyklu już zostało dołączone Sydney oficjalnie, czyli to jest w tej chwili już 6+1. W planach organizatorów jest dołączenie maratonu w Cape Town, czyli w Kapsztadzie w RPA, oraz dołączenie maratonu w Chinach w Szanghaju. I najbliższy wyjazd na maraton wraz z moimi koleżankami z klubu Biegaczy Orange Polska to jest właśnie maraton w RPA w Cape Town.
1: Patrzę, że Tokio było w tym roku również.
3: Tak, Tokio było w tym roku. Tam zakończyłem to wyzwanie i otrzymałem ten maraton z 6 małymi medalami, czyli tak zwanych 6 gwiazdek, 6 stars. To był wyjazd i start, który w jakiś tam sposób zapisze się w mojej pamięci, ponieważ Azja, Japonia to nie są klimaty europejskie. Tego nie można też porównać do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, do których również trafiłem biegając maratony. To jest inna kultura, to jest inna organizacja takiego maratonu. To jest możliwość była znalezienia się w otoczeniu ludzi z całego świata, ale jednocześnie Japończycy przykładają taką wagę do wszystkich szczegółów organizacji, zadbania o zawodników, przygotowania perfekcyjnie takiego eventu, a jednocześnie możliwość poznania osób i kultury i zabytków Japonii była dla mnie taką może jakby wisienką na torcie ruszenia w świat ten biegowy.
1: Tak się zastanawiam, bo czy wszystkie maratony ciebie kręcą, czy czasami to jest tylko rutyna?
3: Z założenia staram się biegać te kolejne maratony w nowych miejscach, gdzie i trasa się różni. Startujemy w różnych okresach roku, czyli warunki pogodowe na zawodach też są różne. To jest lato, to jest gorąco, to może być wiosna i może być chłodno. Na pewno w jakiś tam sposób spokojnie i bez stresu podchodzę do samego wyzwania sportowego, ale każdy maraton ma w sobie coś jakby fascynującego. Każdy start może przynieść niespodzianki, te miłe, ale również te mniej przyjemne. Czasami trzeba się zmierzyć z problemami zdrowotnymi na trasie, czasami się trzeba zmierzyć z problemami pogodowymi na trasie i na pewno nie można traktować takich startów jako coś normalnego na co dzień.
1: Czy przy tej ilości biegów to już masz takie czasami zboczenie zawodowe, znaczy zboczenie biegowe bym to nazwał, że wyjeżdżasz gdzieś ze znajomymi, nie wiem, do jakiegoś miasta, nagle patrzysz, a tutaj jakaś impreza biegowa i mówisz do znajomych, to wyjdźcie na kawę, a ja się przebiegnę.
3: No w tych czasach raczej starty się planuje z jakimś tam wyprzedzeniem, szczególnie, że kalendarz biegowy i klubów naszego firmowego Orange Polska jest ustalany rok do przodu i jak się w danych imprezach chce jakby uczestniczyć i być do nich przygotowany, to ten kalendarz biegowy również jest związany z tym, że na dane biegi zapisujemy się jakby dużo wcześniej i forma jakiegoś i przygotowania treningowego i przygotowania logistycznego jest, nie? Na pewno podczas...
1: Ale to nie jest tak, że jesteś cały czas przygotowany?
3: Do krótkiego biegu, krótkiego treningu albo nawet dłuższego treningu to na 100% tak. Te sytuacje, o którą zapytałeś, czy zostawiam znajomych, żeby sobie gdzieś pobiec, ona ma miejsce, ale nie w formie startu w zawodach, tylko raczej, żeby sobie pobiec w ciekawym miejscu, bardziej treningowo, ale również, żeby to takie miejsce poznać.
1: No, bardzo fascynująca opowieść o tym bieganiu. Teraz Kapsztad, tak? Przed tobą. Jerzy Wysokiński, zacięty biegacz, maratończyk. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i życzę samych sukcesów nadal, bo chyba to będzie ta pasja niekończąca się.
3: Chciałbym, żeby była niekończąca się. Każdy rok swojego biegania przyjmuję jako coś, co zostało mi dane przez chociażby też możliwości mojego organizmu i cieszę się, że mimo tych kilkunastu lat biegania omijają mnie jakieś poważne mnie kontuzje. Na tyle znam swój organizm i staram się o niego też w jakiś tam sposób dbać, że to bieganie nie stanowi, tych nawet długich dystansów, nie stanowi dla mnie jakiegoś ogromnego wyzwania dla organizmu. W planach jest na pewno pobieganie jeszcze na kolejnych ciekawych miejscach. Mam nadzieję, że to będą też kolejne kontynenty. Mam nadzieję również, że po zrealizowaniu tego wyzwania biegów ulicznych, największych biegów maratońskich, uda mi się jeszcze wrócić na kilka różnych wyzwań do biegach ultragórskich. Może nie na takich już szalonych dystansach jak 240 km podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, czyli najdłuższy bieg górski w formie zawodu w Polsce, bieg siedmiu szczytów. Może nie uda się wrócić już do biegania wokół Mont Blanc, czyli Ultra Trail Mont Blanc 170 km w Alpach, francuskich, włoskich i szwajcarskich, ale może jeszcze jakąś tak zwaną setkę w górach też uda się wpasowywać w plany biegowe, w kalendarz biegów, bo bieganie maratonów ulicznych to jest super odczucie. Na mecie w poszczególnych miastach, gdzie kibicuje tobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a na całej trasie mówi się o milionach kibiców, tak jak w Nowym Jorku jest około 2 milionów kibiców, podobnej ilości kibiców są na przykład na maratonie w Londynie, ale każde podjęcie decyzji, żeby wybiec, przebiec kilka kilometrów, przebiec kilkadziesiąt kilometrów, to jest coś, co robimy dla siebie, dla swojej sprawności fizycznej, ale to jest również coś, co robimy dla siebie, żeby przeżyć te emocje, a jednocześnie funkcjonować w jakichś fajnych społecznościach, czy lokalnych, czy firmowych, które przy okazji takiej pasji się integrują, spotykają, realizują przy okazji wiele, wiele różnych projektów. Przykładem tego jest nasz klub Biegacza Biała Biega. Coroczne fajne imprezy biegowe, które w jakiś tam sposób pobudzają tą pasję wśród tych biegaczy bialskich, a jednocześnie do biegania zachęcają kolejne osoby. Czerwcowy piknik rodzinny Biała Biega jest przykładem tego, że w takiej małej miejscowości jak Biała Podlaska można fajną imprezę biegową rozpropagować i nawet takim niezbyt dużym zaangażowaniem i miasta, i różnych organizacji taka społeczność biegowa bialska może dać bialskim biegaczom możliwość startu w profesjonalnych zawodach biegowych.
1: To jeszcze tak na zakończenie. Jest taki maraton, który chciałbyś przebiec, a jeszcze nie miałeś okazji?
3: Słuchaj, Arek, jest dużo takich maratonów. Znając, czy poznając przez te lata biegania wiele, wiele bardzo ciekawych osób z takiego środowiska biegowego, krajowego i można powiedzieć z takiego świata biegowego, bo to są polonijne środowiska biegowe, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago. To są biegacze, którzy postanowili, polscy biegacze lub zagraniczni, którzy postanowili przebiec maraton w jak największej ilości krajów na świecie. Zachęcają do startów albo w dużych miastach, albo w średnich miastach, albo w małych miastach, albo w państwach, o których by nie pomyślało się, że tam można maraton przebiec. Czyli takich miejsc, gdzie można by było ciekawy maraton przebiec, jest naprawdę bardzo dużo. Czyli myślę, że...
1: Czyli nie ma co wymieniać, bo jest tego zbyt dużo.
3: To są setki ciekawych miejsc. Na pewno jest jeszcze tych kilka miejsc w Europie, gdzie nie udało mi się wystartować w maratonach. To są Bałkany, to wschodnia Europa jest niestety troszeczkę przez zamieszanie polityczne. Nie można tam również pojechać, pobiec, chociaż maraton w Moskwie jest już na mojej liście ukończonych maratonów. Ciekawych miejsc udało nam się klubem biegacza Orange Polska wystartować chociażby w Bejrucie w maratonie, w Marrakeszu, w Maroku. To były również maratony. W większości już tych chwili europejskich krajów, a ja myślę, że w sytuacji zdrowia, możliwości finansowych i logistycznych, wyjazd na maraton w Sydney, wyjazd jeszcze na jakiś maraton w krajach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej byłoby w jakiś tam sposób jakimś celem, żeby mieć starty w maratonach na każdym kontynencie, no oprócz Antarktydy zaliczony. Na Antarktydzie jest oczywiście, bo są osoby, które realizują takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie. Może kiedyś, chociaż tu raczej bym aż tak mocno na to nie stawiał, bo nawet są wyzwania, o których może nawet mi jako biegaczowi zaangażowanemu się wcześniej nie śniło, bo jest nawet taki projekt, takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie w ciągu 7 dni.
1: Nie wiem, czy to jest osiągalne, ale tego życzę. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i cały czas życzę powodzenia.
3: Dziękuję bardzo, Arku.
0: Jednym z głównych trofeów Jerzego Wysokińskiego jest medal za ukończenie 6 maratonów, które odbyły się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Berlinie, Londynie oraz Tokio. Na co dzień szef jednej z bialskich korporacji taksówkowych, a po godzinach pasjonat motoryzacji. W swojej kolekcji ma 2 unikatowe samochody Rolls-Royce z lat 70. Materiał Arka Michlewicza.
1: Kolekcjoner niesamowitych samochodów.
2: Jacek Izdebski, mieszkaniec Białej Podlaskiej od zawsze. No może za mocno powiedziany kolekcjoner, bo kolekcjoner to posiada samochodów może kilkanaście, kilkadziesiąt. Ja posiadam w tej chwili 2, a byłem właścicielem no może 5 takich zabytkowych samochodów, które po prostu uważam, że były godne uwagi i są godne uwagi.
1: Właśnie czuję się jak książę Karol, bo siedzimy w Rolls-Royce. Z którego roku?
2: 1977, których wyprodukowano tylko 2135 sztuk, z czego z kierownicą po lewej stronie na rynek tak zwanej Europy, no to bardzo mało. No nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ile tych samochodów, ale no myślę, że około 100 paru, bo wiadomo, że większość była z kierownicą po prawej stronie.
1: Dwie wersje wyposażenia, Silver Shadow i Silver Ride. Czym one się różniły?
2: No różniły się po prostu wielkością tego samochodu. Właśnie w roku 77 do roku 80 wyprodukowano taką wersję, tą właśnie wydłużaną. Chcąc mieć wygodny, największy samochód, że tak powiem, wtedy na świecie, dołożono tutaj parę centymetrów długości, z czego i bagażnik, i miejsce tutaj na przestrzeń dla pasażera jest no po prostu na tamte czasy nieosiągalne w innych samochodach.
1: Czyli to jest ta wersja Ride najdłuższa, tak?
2: Najdłuższa, tak. To jest ta wersja najdłuższa, która była produkowana tylko przez 3 lata. Tak jak tutaj powiedziałem, tych egzemplarzy było nie za wiele zrobionych, więc przetrwało z nich na pewno już na świecie też niewiele. No, bo jednak 50 lat prawie samochód, no to nie oszukujmy się, to jest trochę czasu.
1: Ale stan kolekcjonerski, czy to w takim stanie udało się ten samochód kupić, czy jednak tutaj ta wersja wymagała trochę pracy od pana?
2: No niestety w takim stanie kupić się samochodu takiego nie da za jakieś takie w miarę rozsądne pieniądze. No samochód przyjechał ze Szwajcarii, akurat kupił go mój syn, bo tam trochę pracował, zna język francuski, angielski, więc tam gdzieś tam go wypatrzył, że warty jest kupienia. Część wnętrza, tak jak tutaj widać te drewniane boki, to odnowiłem sam, ale cała podsufitka, całe przód, ta konsola, liczniki, to wszystko jest w oryginale. Skóry są w oryginale. Miał położony nowy lakier, no bo wiadomo, że po tylu latach to tam jakaś obszurka, czy tam lekkie ubicie. Takie kraje jak Szwajcaria, to u nas autostrady powstały później. Tam niestety, lub stety, dużo wcześniej, więc samochód jadący z prędkością tam 140 czy 50 na godzinę, jeżeli uderzy kamyk, no to ślad zostaje. Więc no lakier był odnowiony i na miejscu w Białej Podlaskiej. Firma od lat rodzinna, która właśnie w Białej odrestaurowuje auta i to auta no takie naprawdę, że przyjeżdżają ludzie z całej Polski i nie tylko, i z zagranicy, więc no mam do kogo podjechać czasami, żeby coś mi pomógł, bo ten dach taki winylowy to jednak no, musiał być wymieniony, bo słońce, deszcz, no
1: warunki atmosferyczne robią swoje.
2: Robią swoje i tak, te auta, które szły na taki rynek, no gdzieś do Arabii Saudyjskiej i tak dalej, dalej, te dachy miały jasne. No ze względu na to, żeby to słońce jednak mniej oddziaływało na tą pokrywę tego dachu i to poszycie, nie? To ten ma czarny, nie? No Szwajcaria, no jednak to jest taki kraj, który tam ma normalne zimy, nie? Więc też to auto, no, musiało gdzieś być trzymane w dobrym miejscu, bo inaczej byśmy go dzisiaj nie widzieli.
1: No patrzę, że te skóry to tak jakby dopiero fabrykę opuściły. Jeździ pan czasami tym samochodem?
2: No jeżdżę czasami na jakiś tam zlot. Polecam, jak to się mówi, spotkania bialskich klasyków pod Skalą. Także jeżeli ktoś tam nawet sobie życzy wejść, zobaczyć, czy tam, co tam siedzi pod tą maską, nie ma problemu. Kilka razy jeździłem charytatywnie z osobami niepełnosprawnymi.
1: Ale na siedzeniu widzę też brokat. Czyżby panna młoda jechała tym samochodem?
2: Tak. Od czasu do czasu jakaś tam panna młoda jedzie samochodem, bo samochód wymaga, no, sporych, że tak powiem, środków na utrzymanie. No ja dbam o to, żeby samochód nie tylko wyglądał ładnie z zewnątrz, ale żeby był w pełni sprawny. Także jeżeli coś, to nawet możemy później przejść do silnika. Niedawno tam robiłem kilka rzeczy. Silnik jest idealnie czysty, nie ma tam żadnych wycieków i tak dalej, co w takich starych samochodach jednak jest rzadkością.
1: Muszę przyznać, że to skrzydlate logo na masce robi wrażenie, jak się jedzie. Nie tylko na samym kierowcy, ale na tych, którzy mijają ten samochód.
2: No dokładnie, 256 warstw włókna węglowego na tej statuetce.
1: O rany, to nawet nie wiedziałem. I to w oryginale tak było robione?
2: Tak, tak było w oryginale robione. I to jest tak zrobione. W tych samochodach nowych, Rolls-Royce'ach, jest tam zamontowany czujnik. Jeżeli ktoś, załóżmy, do tego dotknie, no w celu tam wyłamania, czy tam coś takiego, to się to automatycznie chowa. Ewentualnie może to schować kierowca, czyli właściciel pojazdu z pilota, z odległości. Tutaj niestety jeszcze nie, więc no kilka razy miałem taką próbę, że no ktoś mi tam nawet zaproponował, że on mi zapłaci za to, ale chce mieć takie coś gdzieś tam na półce. Więc tak to wygląda. No niestety, no na półkę dla kogoś to się nie nadaje za żadne pieniądze ode mnie.
1: I jaki tu silnik? Taki tradycyjny Rolls-Royce'a pod maską, tak?
2: Standardowa na tamte czasy V8, 6750 pojemności. Moc około 200 koni. Tam dokładnie nie było podawane, że to jest 225, momentami 210. No można by to było tam z kilowatów przeliczyć, no ale wystarczało tą maszynę rozpędzić na tamte czasy do ponad 200 na godzinę i wyhamować dość szybko. Dlatego, że tak, tarcze hamulcowe mają po dwa zaciski, czyli na jedną tarczę z przodu są cztery klocki hamulcowe. Na tamte czasy z tyłu też mamy już tarcze. Nie tak jak było w samochodach, tam, załóżmy tam na tamte czasy hamulce bębnowe. Dodatkowo ten samochód wyposażony jest w fabryczną klimatyzację, która jest sprawna. Wszystkie szyby elektryczne, tempomat, centralny zamek, halogeny. Mówię, no na tamte lata, więc no to było, no automatyczna skrzynia biegów oczywiście też, więc no...
1: Taka jaka być powinna, hydrauliczna.
2: Tak. I dodatkowo jeszcze ma regulowane pneumatycznie zawieszenie, które jest regulowane za pomocą płynu hamulcowego. Po prostu samochód nie jest tak jak Citroen podnoszony do góry za pomocą jakiegoś tam przycisku, tylko jeżeli jest nadmierne obciążenie, to uruchamia się po prostu taki czujnik tam pod spodem i ma na zasadzie poziomowanie tego auta tak, żeby w zakrętach po prostu trzymało się równo i w zależności, czy tam jedzie jedna osoba, czy pięć, żeby zachowywało się tak samo.
1: To, że wszędzie są hamulce tarczowe i to wzmocnione, to wynika może z tego, że jednak ten samochód rozpędzał się na tamte czasy do dosyć gigantycznych prędkości, a poza tym no, waży też 2,2 tony, tak?
2: 2 tony 250 kg.
1: Nawet.
2: Tak, 2 tony 250 kg, pusty, bo jeżeli się zatankuje cały zbiornik, to jest dodatkowe 120 kg. No także. I wiadomo, że wsiądą osoby, no różnej są ludzie, masy i tak dalej, nie? Więc no momentami to auto z pełnym bagażnikiem to potrafi ważyć prawie 3 tony.
1: Silnik oczywiście na gaźnikach.
2: Tak, dwa gaźniki Wankla, które no tak jakby pracują, że tak powiem, do jednej strony cylindrów i do drugiej strony cylindrów, no bo cztery po jednej stronie, cztery po drugiej stronie. No to są gaźniki dość takie skomplikowane, no nie bardzo można powierzyć, że tak powiem, naprawę tych gaźników. Mam je w tej chwili lekko wyregulowane przez takiego fajnego fajnego fachowca właśnie też z Białej Podlaskiej, ale będziemy zamawiali zestaw naprawczy do tych gaźników, no bo jednak przez 47 lat no, miały prawo się tam jakieś podkładki wysłużyć, więc te gaźniki jeszcze zostaną zrobione tak, że będą po prostu jak nowe.
1: Biorąc pod uwagę fakt, jaki silnik pracuje pod maską, domniemam, że jest to samochód rodzinny, czyli cała rodzina składa się na paliwo.
2: No dokładnie tak, no z reguły to no, rodzina już jest w dorosłym wieku, no tam wnuk.
1: Ale zrzucają się na paliwo?
2: No, na paliwo się sam zrzucam.
1: Bo o zużycie paliwa chyba nie powinno się pytać przy takim samochodzie, prawda?
2: No jest pomiędzy 20 a 30 litrów.
1: Czyli nie ma takiej tragedii?
2: Nie, po prostu jeżeli tak się jedzie spokojnym takim, nazywając to tempem, nie? Załóżmy po jakiejś tam drodze z prędkością 70-80 na godzinę, to tak poniżej 20. Jeżeli to jest po mieście i pracuje klimatyzacja, bo klimatyzacja, mówię, to jednak trochę tutaj jest taka, no, taka spora ta sprężarka, no to tak około 30. Tak dokładnie nigdy nie wyliczałem, bo raczej nie ma sensu.
1: Ale frajda jest, bo jak takie V8 się odpali, to ma to swoje brzmienie, prawda?
2: Ma to swoje brzmienie. Jeżeli będzie taka chęć, to możemy odpalić i posłuchać.
1: No to na koniec ja bardzo chętnie posłucham tego silnika. Natomiast chciałem zapytać, czy jakieś większe naprawy ten samochód miał, bo chyba tutaj to jeszcze te samochody były robione na lata.
2: Tak, to były na lata, gdzie większość tych prac była wykonywana ręcznie. Z numeru VIN można odczytać, że tak powiem, jeszcze odszukać mechanika, który ten samochód, załóżmy, tam już zamknął i kiedyś tam, no, ja do tego nie dochodzę.
1: Bo czyli końcową kontrolę jakości robił?
2: Dokładnie tak, więc no, nie interesuje mnie to za bardzo, no, kto tym jeździł, bo też, no, można takie coś zrobić, to kosztuje tam niewielkie pieniądze, że załóżmy, czy to jeździła jakaś tam królowa, czy jakiś biznesmen, ale oni by tego też chyba nie chcieli, żeby ktoś o tym wiedział i ja myślę, że nawet jakbym kiedyś ten samochód musiał sprzedać, to też bym nie musiał, że tak
1: ale
2: powiem.
1: To chyba by podniosło wartość, gdyby było wiadomo, kto tym samochodem jeździł, jeżeli okazałoby się, że to jednak bardzo znana postać.
2: Może tak, a może nie. Jeżeli to byłby na przykład Mick Jagger, czy tam, no jeszcze jakiś tam z Beatlesów, no to by podniosło. A jeżeli byłby to jakiś gangster, to może by nie podniosło, więc...
1: Bywało, że gangsterzy jeździli takimi?
2: Bywało. Z czego właśnie ten bagażnik, jeżeli tam później podejdziemy, ja go otworzę, to tam się należąco mieściło dwie osoby, tak swobodnie, nie trzeba było ich układać.
1: Sugeruje pan, że to do przewożenia zwłok był samochód również?
2: No myślę, że nie, no ale wolę, mówię, ta maszyna tak nie dociekać, więc dla mnie najważniejszy jest jego stan i na dzień dzisiejszy, że ja się mogę tym pocieszyć i mam przy czym popracować, że tak powiem, wieczna podszyfitka, czy to wszystko, to mówię, to jest oryginalne, tutaj nie było nic wymieniane, nie było nic, jak te samochody po renowacji, jest wszystko wyciągane, samochód idzie do piaskowania, tutaj tego nie było, także to jest, no, auto, jak to się mówi, w większości w oryginale.
1: Szczególnej dbałości wymaga pewnie drewno, bo tu jednak warunki atmosferyczne, wilgoć, to wszystko wpływa, więc tutaj chyba były jakieś konserwacje robione?
2: Tutaj te boczne, to zrobiłem sam.
1: A przy desce?
2: Przy desce nie robiłem nic. I odradzono mi, bo tam są lekkie pęknięcia tego lakieru. No właśnie tak jak tutaj kolega mówi, ze względu na różnicę temperatury. Bo jednak jak tam dmuchnie tym ciepłym powietrzem, no to jest to ogrzewanie takie konkretne, nie? Znowu jak zimnym dmuchnie, no to też jest. Więc ja sądzę, że zachowanie tego jak najbardziej jest stosowne i nie ma co tego zaczepiać, bo nawet te wszystkie zegary, wszystkie są sprawne, zegarek też jest sprawny. No, dla mnie to nie jest potrzebne, żeby to było rozbierane, a później, załóżmy, przy składaniu coś się może nie uda złożyć, coś tam pęknie i coś przestanie działać, więc a skupieniem elementów, części oryginalnych, no to niestety Anglia.
1: Tak przypatruję się desce, bo widzę oprócz zegarów wszelakie przełączniki. Wydaje mi się, że samo uruchomienie samochodu jest nieco skomplikowane.
2: Troszkę tak. Swego czasu no Rolls-Royce produkował silniki te do samolotów. No i nie tylko silniki, to praktycznie było dużo rzeczy więcej. Więc tutaj troszkę tak nam to nawiązuje do takiego starego samolotu, ten pulpit. Ta pionowa ilość tych kontrolek, prawda, tam co jest przy tej kierownicy, kluczyk odparany w tą stronę.
1: No właśnie widzę, że kluczyk jest po lewej stronie, tak?
2: Tak.
1: Samo odpalenie, bo widzę jakiś przełącznik tutaj po prawej stronie, tuż przy regulacji ogrzewania bodajże, tak? To jest regulacja klimatyzacją. Czyli całe uruchamianie z lewej strony, to wygląda jak zegar.
2: No dokładnie tak. Tutaj jeszcze mamy przycisk do wysuwania anteny, która jest w tej chwili schowana, no bo jak najbardziej radio też jest i gra, jest sprawne, głośniki są oryginalne, także tam muzykę jakąś tam czasami sobie tam dorzucam inną, ale to mówię, te zegary, czyli obrotomierz, prędkościomierz, temperatura, ładowanie, no to są takie dość potrzebne, no bo z tego wszystkiego korzystamy. Co jest jeszcze nieliczne już w tej chwili w tych nowych autach, mamy wskaźnik, który nam pokazuje ciśnienie oleju, więc jeżeli by nam tego oleju ubyło, czy po prostu to ciśnienie spadło, to my to mamy na strzałce, czego teraz no nie ma. Kontrolki w autach są teraz takie, że załóżmy nawet nie pokazuje, dopiero pokaże stan krytyczny, jeżeli już oleju w ogóle nie będzie, to się zapali czerwona, nie? A nawet nie ma informacyjnej. No tutaj mówię, nawet jest, wiem, że jeszcze jest kontrolka od poziomu płynu od spryskiwacza, jak go jest mało.
1: Naprawdę jest tutaj całe mnóstwo miejsca z tyłu, można nogę na nogę zakładać, z przodu również, niesamowicie olbrzymi samochód, ale jest pan posiadaczem też drugiego Rolls-Royce'a. Jaki to jest model?
2: To jest taki sam model, tylko jest rok młodszy. Jest
1: to, no to niewielka różnica.
2: Niewielka różnica, ale się różni w środku. Znaczy tak, posiadaczem jest jeszcze w tej chwili jego mój syn. Z tym, że no tam żeśmy się dogadali, że ja go od niego tam odkupię może jeszcze w tym roku. Tamtym się różni tym, że po prostu był przeznaczony do wożenia no, ludzi, którzy chcieli sobie taką no, intymność i przestrzeń z tyłu zachować, więc tutaj ma taką oddzielaną szybę. Na tył ma też zrobioną...
1: Ale to w oryginale przedzielone jest?
2: Tak, w oryginale. Na tył dodatkowy panel sterowania klimatyzacji i też radia. No załóżmy, ktoś sobie tutaj, kierowca sobie słuchał radia no jakiegoś tam innego.
1: Czyli już dwustrefowa klimatyzacja była w tamtych latach, bo można było przedzielić ją na tylną część nadwozia.
2: Tak, dokładnie tak. No i tutaj z tyłu sobie można było tak, no jadąc gdzieś tam bardziej intymnie, no jeżeli kierowca był wynajęty jako szofer tak zwany, prawda, więc tutaj siedział właściciel i miał takie swoje miejsce, no bardziej intymne. I tamten jest w białym kolorze, więc no jeżeli się stanę jego szczęśliwym nabywcą, myślę, że tak, no to będę miał dwa takie same auta, rok różnicy, z tym, że będą troszeczkę w środku się różniły i tamtego modelu to było jeszcze mniej, z tym wyposażeniem takim właśnie z tym na tył dla tych pasażerów, więc auto też jak najbardziej takie unikatowe.
1: Czy ten Rolls-Royce to był takim odwiecznym pańskim marzeniem? Bo jest szereg innych klasyków takich zabytkowych na rynku, a jednak pan wybrał Rolls-Royce'a. Dlaczego?
2: No, dlatego, że akurat to województwo tutaj lubelskie, nasze w tej chwili, prawda? Już nie wspomnę kiedyś o starym bielsko-podlaskim. No to nie ma takich samochodów. Dzwonią ludzie z Lublina i są czasami na mnie, że tak powiem, zdenerwowani. No dlaczego ja nie przyjadę do Lublina? No nie przyjadę, bo to jest za daleko dla mnie. Byłem za dwa razy, no dla takich no wyjątkowych już sytuacji tam, że tak powiem, no, ale to jest ryzyko inne przejeżdżając 250 kilometrów, a jest inne przejeżdżając 30 kilometrów. Tu się nie ma co oszukiwać, więc...
1: Ewentualnie na lawetę i pojechać nie, pokazać,
2: nie,
1: tak?
2: Nie, na lawetę nie, bo tutaj do tego to musiała być specjalna laweta, bo każdy wjazd na lawetę, jeżeli to jest pod kątem, osłabia skrzynię biegów, hamulce, inne rzeczy, bo musimy się wsunąć i musimy się zsunąć. Dodatkowo musimy uczepić coś, jakąś linkę, która tam nas trochę podciąga, prawda? To auto nie ma z przodu zaczepu do holowania. Nie było do tego nigdy przeznaczone.
1: Więc... Nigdy się nie psuły.
2: Więc żeby to auto wholować na lawetę, trzeba podczepić gdzieś tam z przodu pod jakiś tam wahacz czy podtrzeć z jednej strony, a to może uszkodzić już coś tam. Więc ja na lawetę dziękuję. Nie, jeżeli by to było, mówię, no naprawdę jakieś zaproszenie, nawet charytatywne, to ja dojadę, nie ma problemu, ale o tak dla jakiegoś tam, że ktoś się chce po mieście przejechać tylko Rolls-Royce'em i tam, to nie.
1: A takie zaproszenie pan przyjął, bo auto, nie te, ale ten drugi Rolls-Royce brał udział w nagraniach w filmie, tak?
2: Wziął udział w filmie Mayday. To polska komedia, bardzo fajna, zresztą mówię, no rejestrację zachował nasze bialskie LB27A, kolor biały, kierownica z prawej strony. Jest w tym aucie też podobnie jak w tym, bo takie to jednak tam, z tym, że tamto auto było jeszcze starsze, nie? I z tym, że tak jak to ja zaznaczam, że kierownica była z prawej strony, nie? Bo tamto była wersja angielska. Więc mówię, w tym filmie jak najbardziej jest widoczny, można go sobie zobaczyć, gdzieś tam Kraków, nie Kraków, to auto tam sobie pozowało do zdjęć i numery nasze bialskie, czyli nasze bialskie klasyki były rozsławione w filmie.
1: Wspomniał pan, że ma pan trzy samochody, to co jest tym trzecim cukierkiem?
2: A to jest Jaguar. Jaguar XJ6.
1: O, to o tym Jaguarze może następnym razem sobie porozmawiamy, a teraz to chciałbym jednak, żeby pan odpalił mi ten samochód, żebym mógł tym dźwiękiem dźwiękiem ponapawać naszych słuchaczy.
2: Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, to zaprezentuję klakson, bo auto posiada dwa klaksony. Jeden pod nogą, drugi normalnie w kierownicy. I ten pod nogą to tak trochę dla mnie, to tak brzmi jak tramwaj.
1: No właśnie, jeszcze tak zerknijmy na ten bagażnik. Tutaj dwie osoby wchodzą.
2: Tutaj mamy pełne koło zapasowe, które jest schowane tutaj pod spodem. Nie tam jakieś coś, także jeszcze całe koło, podnośnik. A to jest rzecz bardzo pożyteczna. Czy wie pan, co to jest?
1: Gdyby ktoś się zatrzasnął w bagażniku, żeby pociągnąć za linkę i otworzyć bagażnik?
2: A nie. Żeby pociągnąć, to jest tutaj co? Ten wlew paliwa się otwiera tam, że tak powiem, mechanicznie, ale ma też takie coś. Gdyby się coś przycięło, no to jednak otwarcie paliwa jest ważnym elementem użycia samochodu, a to jest tak zwany hebel. Czyli tak, tutaj jest akumulator. Tym załączamy akumulator. Proszę bardzo, zapaliła się kontrolka.
1: Już mamy prąd w samochodzie.
2: Już mamy prąd w samochodzie.
1: To jest takie dodatkowe zabezpieczenie.
2: Rzecz, która w tej chwili jest montowana w samochodach sportowych ze względu na to, że auto, które gdzieś ulegnie jakiemuś wypadkowi, kolizji, to najważniejszym momentem jest odłączenie prądu, żeby się nie zapaliło. Więc
1: tak, tak jest.
2: W tych sportowych autach jest dokładnie hebel tutaj przy samym tym. W tym jest w tym miejscu, więc tak to wygląda.
1: No to teraz ten klakson proszę nam zaprezentować. Jeden z dwóch. I drugi. Cichszy. Gdzie będzie najlepiej słychać ten silnik? Z tyłu, prawda? Z przodu?
2: Wszystko
1: czyściutko.
2: Czyściutkie, suche, niedawno wymieniane jakieś tam uszczelki, kiedyś ktoś wymieniał, włożył jakąś tam korkową, papierową, no niestety. Zobaczymy, czy zapali po takim czasie.

0: pracuje pięknie i odpalił od razu.
1: Myślę, że nie najgorzej zapalił, jak po takim czasie stania.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: To ja dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia SK2 Biała Podlaska. Najlepsze radio.
2: W kolekcji pana Jacka znajdują się Rolls-Royce'y w wersjach Silver Ride 2, wyróżniające się eleganckim, ponadczasowym stylem i niezrównanym komfortem jazdy. To symbole luksusu i prestiżu, które zachowują swoją wartość i wyjątkowość na rynku klasycznych samochodów.

0: Helu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny, w

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.